tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski. Automatic voice message system. Or is not available.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

zjedliście szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Comes love. Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie,

0: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.
1: Niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Wstać stąd, rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma, gdzie pod spływa.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: audycja na żywo w Radiu Cenzura, jak co środę zazwyczaj. Czas na relaks, czas na odrobinę odpoczynku. Samemu mi się ten odpoczynek przyda. Piękna słoneczna pogoda zamiast jakiś relaks wywoływać, wywołuje jakby więcej ruchu, więcej zamieszania. Jakoś nie wiem, jak to się dzieje. Anyway, wyciągnij przybory do relaksu, miły słuchaczku, bo przez najbliższą godzinę z okładem będziemy się tutaj właśnie relaksować. My, czyli, no bo nie jestem sam, bo w takim laboratorium, gdzie sekwencjonuje się muzyczne DNA, to dobrze mieć jakiegoś pomocnika, ktoś, kto poda fiolkę, odpali mikroskop elektronowy albo dorzuci do ogniska muzycznego, żeby nam nie wygasło. No i tą rolę dziś pełni nasz etatowy laborant, kooperant Don Roberto po drugiej stronie wyspy zwanej Irlandią. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jeszcze dzień dobry, u nas jeszcze jasność, ciepłość, niespotykana, hawajskie koszule.
0: Tak, z zimowej kurtki prosto w szorty. Taki
1: to jest, tak, to jest niebywałe, co się tutaj wydarzyło, ale kłaniam się tutaj przed państwem.
0: Przed milionami słuchaczy.
1: Przed słuchaczkiem, przed milionami słuchaczy. I tutaj od razu może zaczniemy.
0: Zaczniemy, chciałbyś przenieść
1: tak.
0: Się, no tak, bo nie wyjaśniłem jeszcze, nie przypomniałem, bo to w sumie...
1: A, no to zrób tą introdukcję, a ja tutaj już sobie schemat przygotuję.
0: Bo schemat jest prosty, Roberto przygotował, przysłał w ostatniej chwili, żeby było trochę suspensu i dla mnie, i dla ciebie, miły słuchaczku, i dla Roberto też, bo nie wie co na mojej playliście, a przygotowaliśmy sobie po 3 utwory. Jeden z czasów dzieciństwa, powiedzmy, z czasów, kiedy zapamiętaliśmy jakieś pierwsze muzyczne impresje, potem coś już z własnych wyborów wieku młodzieńczego i na koniec coś relatywnie współczesnego. Taki jest schemat, czyli będzie trochę muzyki, w zasadzie dużo muzyki i trochę gadania, tak, taki przynajmniej jest zamysł. No i tak właśnie jakoś możemy się chyba przenieść, żeby nie zwlekać, przenieść się w czasie do lat, no nie wiem których, Roberto, bo to dzisiaj...
1: Wiesz co, to jest 61 rok,
0: 61.
1: Czyli nas jeszcze nie było, natomiast pieśń już za naszych czasów ciągle była powtarzana i grana. Piosenka będzie po polsku, no ale wykonywana przez Włocha.
0: Czy ten Włoch, mówisz, nauczył się po polsku?
1: On się nie nauczył, on myślę, że śpiewał z tego, co kiedyś pamiętam, z jakiejś takiej audycji, gdzie rozbierano jakby ten case. On się po prostu fonetycznie nauczył tekstu.
0: Okej. Zdarza się i tak.
1: I po prostu... to zaśpiewał, bo miał po prostu turnę przez po Europie, odwiedził Polskę i Związek Radziecki, między innymi oczywiście, bo w Wielkiej Brytanii też występował, koncertował w Liverpoolu. I
0: co ty mówisz?
1: Po prostu
0: w Liverpoolze?
1: W Liverpoolu.
0: Skąd jest?
1: Nawet Paul McCartney oglądał ten jego koncert.
0: No i potem Beatlesi nagrali jakąś płytę chyba zinspirowaną.
1: O proszę, tu się dowiedziałem, że on po prostu pracował na polskim statku Sobieski na transatlantyku,
0: wow.
1: Gdzie grał.
0: No to jeszcze takie dawne czasy, kiedy funkcjonowały transatlantyki. Jak się nazywał ostatni, który jeszcze za naszych czasów wpływał?
1: Batory?
0: Batory? Nie. Tak?
1: Ten nowy? No nie wiem już. Powiem tobie, że to marynistyka to moje bardzo, bardzo słaby jestem.
0: Trzecia
1: nie
0: noga. Trzecia noga to jest. Tak, ale jak się proszę bardzo, no to tak jakby niedaleko takie czasy zupełnie innych atrakcji w podróżowaniu. Transatlantyk. To też znana powieść Gombrowicza chyba, tak?
1: Tak, znana.
0: Ale ja jeszcze tylko... powróćmy do Włocha.
1: Wrócę jeszcze do Marino Mariniego. Marino Marini w 66 zakończył swoje występy estradowe, zajmując się wyłącznie komponowaniem, między innymi dla Louisa Armstronga, który miał swój debiut też w naszej audycji.
0: No proszę.
1: A w Polsce zaśpiewał piosenkę, której tytuł jest Nie płacz, kiedy odjadę. Tekst napisała Wanda Sieracka. Derug. O, nie wiem, czy dobrze wymówiłem jej nazwisko, bo to jest R-U-I-G. Natomiast
0: z niemiecka, tak.
1: Rig, albo tak mi się wydaje, albo Rig, albo tak jakby, ale tak nie do końca, nie wiem. No dobrze, powiem tak, ten kawałek jest wykonywany, był wykonywany nawet przez Maćka Maleńczuka bodajże.
0: Tak? O kurde. Ja pamiętam jakiegoś innego, kto był taki...
1: Też wiele jest. Jak wrzuciłem tą platformę muzyczną i wpisałem sam tytuł, to wykonawców tam było wielu, ale żaden nie śmiał tego zaśpiewać przy Jankielu, a my sobie posłuchamy Nie płacz, kiedy odjadę z 66 roku.
0: Wow.
1: Zapraszam. Tak, to jest właśnie takie moje dziecięce wspomnienie, które było po prostu wszechobecne w naszej kulturze i w polskim radiu, które miało za naszego życia ledwo na początku 3 programy, później 4 doszedł.
0: Tak.
1: Na początku miało nawet 2, ale później się rozrosło. No i tak, posłuchajmy może.
0: Nie śpiewał Shaking Dudy przypadkiem? Nie płacz, kiedy odjadę jeszcze.
1: A może być też, tak, pasuje mi tutaj, tak, pasuje mi to, że mógł zaśpiewać to.
0: W oryginale Mario Marini.
1: Ale u Shekina Dudiego to była wstawka w innym utworze, z tego co pamiętam.
0: To było
1: na zasadzie takiego żartu, cytatu.
0: Mhm. Aluzji muzycznej.
1: Dokładnie.
0: Okej. Mario Marini w Radiu Cenzura, prosto w twoje uszko, miły słuchaczku.

0: Oklaski, oklaski. Mario Marini. Nie płacz, kiedy odjadę. Pamiętam tą piosenkę naturalnie. Ten właśnie śmieszny taki akcent, włoski akcent w polskim języku. Ale szacun, szacun dla
1: miękki.
0: Szacun dla Mario. Wiesz, to zawsze tak się nauczyć, wiesz, fonetycznie w jakimś nieznanym języku piosenki. To jest profesjonalista.
1: No, był to na pewno challenge. Myślę, wydaje, że to jest podwójny challenge, znając naszą purytańskość językową.
0: No, poradził sobie tam całkiem, no, można powiedzieć.
1: Całkiem. Przy okazji my się nauczyliśmy, że amor to znaczy kocham.
0: Ti baggio. Całuję ciebie.
1: Ti baggio. No widzisz, a my mieliśmy ubaw po pachy jeszcze na godzinę przed audycją, kiedy ujawniłem w domu, cóż będzie dzisiaj. że śpiewaliśmy to jako dzieci i bardzo całuję ciebie.
0: I bardzo całuję ciebie, no tak. No. Ej. Patrzę tak, ta pora roku, że słońce zagląda do przenośnego studia gdzieś na zachodnim brzegu, południowo nawet, zachodnim brzegu Irlandii. Zachodzi właśnie słońce. Przymknę okno, żeby nie wleciały tutaj żadne chińskie muchy na zwiady.
1: A te już są. Wiesz, są. O czym mówię. Są. Tak, wczoraj zadebiutowały na naszych skórach.
0: Ajajaj. No tutaj też już miałem spotkanie z tak zwanymi meszkami. Nawet za dnia, jakiś tydzień temu, czy dwa tygodnie temu był jakiś taki właśnie parny dzień, że od rana akurat jakoś w plenerze w ogrodzie było coś do zrobienia i one tak przyszły się przywitać. Masz je, mówisz, u siebie też, tak?
1: A tak, już im dzisiaj jeszcze zrobiłem dobrze szlaufem, więc się mogą mnożyć na potęgę. Okay. Na potęgę. Jak zwykł mawiać prezes.
0: Pozdrawiamy prezesa. Dzwoniłem do prezesa ostatnio.
1: Tak. A wiem, bo już rozmawiałem.
0: No widzisz, to wszystko.
1: Tutaj nie? Wszystko lotem błyskawicy się rozchodzą wieści po tej małej wyspie.
0: Radio na żywo w końcu, więc żywe radio, żywe wieści się rozchodzą. A my tymczasem tupiamy sobie tutaj w przedziale muzyki przodków. Ty sięgnąłeś tak, no faktycznie bardzo, bardzo do muzyki przodków. Ja tak troszkę kontrowersyjnie powiedziałbym, że może muzyka starszego brata, którego nigdy nie miałem, albo coś w tym stylu. Ale też i myślę rodziców naszych muzyka, jak najbardziej, bo zespół zagraniczny, też widzisz, jak pociągniemy ten temat, chociaż po polsku zagraniczny śpiewak, to tu zdecydowanie będą śpiewać po zagranicznemu zespół Blondie, który w 1974 roku został założony, czyli no można, wiesz, można powiedzieć, że muzyka przodków.
1: Nie no, jest w ramach jak najbardziej, tym bardziej, że my byliśmy za młodzi na jakby bawienie się przy tym, takie świadome.
0: Jakoś dokładnie, no nie pamiętam za bardzo, znaczy pamiętam zespół Blondie, że istniał, pamiętam przeboje grane w radio albo na prywatkach, bo to właśnie taki prywatkowy będzie klimat, myślę, bo i włoski śpiewak Mario też tak, mimo że 66 rok, jak mówisz, a tutaj troszeczkę później, to jednak na tej samej prywatce mogli się spotkać z Blondie. Gdzieś grany z jakiegoś hi-fi, z aparatury, co ma 1000 W, coś w tym stylu. No przebojowy zespół, myślę, że w dzisiejszych czasach wygląda trochę jak coś dla, jak program dla dzieci, albo coś w tym stylu w porównaniu z gwiazdami pop, które obecnie się prezentują. Jednakowoż w tamtych czasach pani Debbie Harry no, była symbolem seksu, można powiedzieć. Takie wtedy jeszcze krążyły obiegowe opinie. Dzisiaj już są to bardzo niekoszerne określenia, wydaje mi się. Jak było, tak było. My swoje pamiętamy. Pani Blondie wisiała, myślę, właśnie na ścianach, na plakatach właśnie troszkę jakichś starszych kuzynów albo coś w tym stylu. Niedoceniona może, kiedy byłem młokosem, natomiast później jednak coś w tej muzyce, coś fajnego było. Jest tam jakiś bicik.
1: W muzyce czy plakaty odkryłeś?
0: Nie, no w muzyce, no bo jak my już wiesz...
1: W muzyce.
0: My już jak wyrośliśmy, to zespół Blondie miał swoje, że tak powiem, swój powrót. Gdzieś w 97 roku chyba nastąpiło reformacja tak zwana. I nagrana została płyta i stamtąd pochodzi słynny hit Maryja i tak dalej, no ale to już było wiadomo, to już pani Debbie Harry była troszeczkę w innym przedziale wiekowym niż w czasach, kiedy zespół Blondie święcił triumfy. I z, no cóż, z obszernego katalogu, z obszernego dorobku wybrałem utwór, który

0: Blondie, Heart of Glass. Przy ognisku muzycznym w audycji Muzyczne DNA, to coś z przeszłości, takiej dawnej, dawnej przeszłości, kiedy byłem małym młokosem. Za małym, żeby wieszać sobie plakaty Blondie na ścianach. Za małym. Ja bardziej chyba jakieś Sabriny wieszałem na ścianach. Samanty Fox.
1: Miałem Sabrinę.
0: No ba.
1: Dokładnie.
0: Kto nie miał Sabriny?
1: Kto nie miał Sabriny?
0: Tak, ale a propos Blondie. Nie pamiętam przy okazji nagrywania której płyty, ale była taka właśnie historia. Oglądałem jakiś dokument o zespole. Więc jakby ich największy sukces przypadł na wczesne lata 80. Po wydaniu, w zasadzie 78 rok, płyta Parallel Lines była pierwszym ich takim komercyjnym sukcesem. I później pojawiły się właśnie hity jak Heart of Glass, One Way or Another, Call Me, Atomic, The Tide is High. Nawet Rapture, gdzie chyba to byłby jeden z takich numerów, w których znów białasi próbowali coś skopiować, co zażarło na rynku, czyli tak zwane rapowanie. Nie wiem, czy kojarzysz numer Rapture zespołu Blondie. Tam jest taka wstawka, w której

0: której Debbie Harry właśnie takim troszeczkę próbuje ni to troszkę próbuje tam przyrapować, krótko mówiąc, żeby zaimplementować jakieś właśnie modne, pojawiające się wtedy w trendy, bo band pochodzi z Nowego Jorku, więc wiesz, musiało być wszystko bardzo trendy. No ale też lata 80., 70. to czasy, kiedy wiadomo, sukces to wiązał się również z białymi kreskami, czego nie brakowało w karierze zespołu wtedy i właśnie przy okazji nagrywania jakiejś płyty, czy też może utworu, no mówię, nie pamiętam, nie będę zmyślał, natomiast perkusista nie był w stanie zagrać równo do tego stopnia, że trzeba było ponagrywać każdy jakby bęben osobno, każdy talerz osobno i wszystko zostało w taki bardzo prosto, że tak powiem, młotkowy sposób zmontowane w równą sekcję rytmiczną, w równą partię perkusji. Musiało to zostać wyinżynierowane, bo ówczesny perkusista no, nie dał rady. Koszmar, proszę pana. I tak, no ale zespół podobno zapowiada nawet płytę w tym roku, widzisz, więc działają prężnie, ma się ukazać na wiosnę, no to już lada chwila. High Noon, tak się tytułuje, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Blondie i możemy zamknąć przedział muzyki przodków i przenieść się troszeczkę w wygodniejsze ciuchy i Walkmana i jakieś kasety z własnymi nagraniami. Co wtedy miałeś?
1: Wiesz co, to dzisiaj mamy takie dwa, tak?
0: Double header taki, mówisz.
1: Znaczy, dwa kawałki, ale jeden, ten pierwszy, który poleci, będzie krótki. Miałem kiedyś go jako mój budzik i dzwonek w ogóle w telefonie. Przez długi czas nawet. Pokochałem ten utwór za ten właśnie rytm, entuzjazm i słowa. A także zespół, w ogóle myślałem o tym zespole już, o tym kawałku wcześniej i w zeszłym tygodniu usłyszałem go w radio o innym. Okay. I mi się przypomniało, że przecież jak mogłem zapomnieć, czemu tego jeszcze nie było, to już prawie 50 audycji wspólnych i jeszcze się to nie pojawiło. Wow. Więc pojawi się dzisiaj.
0: Na budziku miałem.
1: Też jak ktoś do mnie dzwonił, to też jako sygnał w telefonie, okay. Wiesz. To ponad minuta, więc...
0: A przez długi czas miałeś ten sygnał?
1: Długi. Chyba wydaje mi się, że właśnie do Irlandii wyjeżdżałem, to jeszcze miałem ten sygnał.
0: Okej. To uważaj, bo może ktoś zadzwoni.
1: Także zapraszam do posłuchania zespołu Wiślanie 69. Nomen omen, zespół próbował zrobić karierę, występował tu i tam. Ma nawet jakieś dwa albumy, tylko że jeden to jest reedycja. W sumie nagrali jeden album Skąd my się znamy. Mieli kilka singli. Kiedyś spotkamy się znów. Szept przydrożnych wierzb, chcę wierzyć twoim słowom. No także takie romantyczne, różne, tak. Są znani, to by się mogło znaleźć jakby w tych, wiesz, też, bo jak ja to miałem, to nagle się ożywił mój tato, w ogóle mówi, że no tą piosenkę, przecież to był film taki, to był film z tymi aktorami, co Ediego grał, ten gościu, nie pamiętam, sorry, w tym momencie uciekło mi po prostu jego nazwisko. Tolek Banan, te takie
0: Duduś,
1: bajki czarno-białe.
0: Z Dudusiem, Podróż za jeden uśmiech, tak?
1: Tak, Dokładnie. Ci aktorzy jako mokosy po prostu jeszcze w czarno-białych filmach dla młodzieży z tamtych czasów. I ta piosenka została wykorzystana jako w filmie, w serialu Do Przerwy 01. Był taki film i nasi rodzice go, zwłaszcza chłopcy, czyli dziadkowie już teraz, albo dla niektórych pradziadkowie, to pamiętają po prostu ten zespół z telewizji i ten kawałek. Także no, zapraszam, może się ktoś... A o drugim kawałku, który może poleci, nie wiem, może tak.
0: Może za chwilę, ale to czekaj, no bo to jest jakby, no to trochę trąci muzyką przodków, hej. Dopiero co wyszliśmy.
1: Tak, ale ja to odkryłem jako, wiesz, jako... Aha. To była chyba jedyna rzecz, jaką ściągnąłem z internetu, jako, wiesz, bo chciałem to okay. mieć. Rozumiesz, coś na zasadzie, że wykopałem to spod... Już jako ponad 30-latek, więc...
0: Odkryłeś na nowo.
1: Tak.
0: No dobrze, to
1: posłuchajmy. To jest takie wydłubane, nie? I no bawcie się dobrze.
0: Będzie szybciutko. Minuta 22.
1: Będzie krótko, tak. Tak
0: jest. Wiślanie 69. Do przerwy 01 w Radiu Cenzura.

0: I trach. Wiślanie 69. Do przerwy 01. Wow, tak. Przygoda każdej chwili szkoda. To zdecydowanie cytat zapamiętany. Widzisz, nie wiedziałem, że to akurat z tej piosenki.
1: No także nie powinno cię dziwić, że wykopek się dla mnie strasznie spodobał i chciałem go mieć, no i poszedł. Poszedł w radiu, od razu jak słyszę to, to mi się gęba śmieje. Jest to też taki naprawdę dobry budzik, bo warto otworzyć oczka, popatrzeć chwilę na świat i
0: nawet jak
1: i po
0: jest
1: prostu
0: środek irlandzkiej zimy.
1: Każdej chwili szkoda. Nawet. No właśnie przepadło to gdzieś w środku tej irlandzkiej zimy, więc no trudno. Teraz nie wiem, czy czekaj chwilkę, bo
0: czekam.
1: Teraz będzie Tośka.
0: Teraz będzie Tośka. Numer właściwy.
1: Tak. To jest z kolei kawałek, który też jest ważny i też jest związany z przeprowadzką na wyspę. No i dlatego też będzie tytuł Perłowa Łódź Antonina Krzysztoń, czyli dla fanów Tośka.
0: Też ta pani, która tam posiadała, no, tak się mówiło, posiadała knajpę we Wrocławiu.
1: Nie, to Martyna. Martyna Jakubowicz, którą też dzisiaj miałem, że tak powiem, w drugiej ręce. Martyna w gumowej róży, tak, gumowa róża. Okay. Natomiast Antonina Krzysztoń, można powiedzieć, że tak, Antonina Krzysztoń reprezentuje taką poezję uduchowioną i studiowała na Akademii Teologii Katolickiej. Jest taką, występowała w kabarecie pod egidą. Jest, można powiedzieć, nie jest popularną artystką, ale jest w tych kręgach poezji, takich jakichś, wydała dwie albo trzy płyty nawet, więc nie, no płyt widzę jest kilkanaście.
0: No, naprawdę,
1: ale takie moje wędrowanie było złotą płytą i przyniosło jej taki jest zresztą bardzo piękna płyta z pięknymi tekstami. To nie jest muzyka znacznie odmienna od solówek moich herosów gitarowych.
0: No to raczej tak, goście z Krainy Łagodności raczej.
1: No takiej mega łagodności i można powiedzieć, to jest taka już, dla mnie jest to jakaś tam sztuka wyższa, mam bardzo, bardzo dużo pokory wobec ludzi, którzy no, próbują latać te 10 centymetrów nad chodnikiem, też po prostu swoją taką transcendencją, no i to jest coś pięknego. No i tą Martynę tak miałem po tej drugiej stronie, tego diabła w ludzkiej skórze, którym jakby miałem okazję kiedyś prawie, że urwać sobie film w jej knajpie. Ona kocha artystów, artyści ją kochali, wszyscy wrocławscy, gumowa róża w piwnicach BWA, biura wystaw artystycznych. No, jest na pewno miejscem, w którym mnóstwo ludzi ma jakieś tam wspomnienia związane z właśnie z tym lokalem i z gośćmi, którzy tam ten lokal odwiedzali.
0: Ja tam
1: ale
0: byłem,
1: to może będzie następnym razem.
0: No ale tak, właśnie, nie wiem, czemu mi się pomieszały te dwie panie.
1: I tak, tutaj dzisiaj to ta jasna strona mocy. Ale druga też jest jasna, no nie wiem. Obie strony są jasne akurat w tym wypadku.
0: Jasna i jaśniejsza. To będzie jaśniejsza, tak?
1: No, może się akurat komuś spodoba, a może to będzie moment, w którym zgaśnie radiocenzura. No, zobaczymy.
0: Przypłynęłaś perłową łodzią, mówisz. Dobrze. Antonina Krzysztoń, Perłowa Łódź w Radiocenzura.

0: Antonina Krzysztoń. Perłowa Łódź, taka piosenka bardzo ładna, spokojna, w sam raz na tą porę dnia przy ognisku muzycznym w audycji Muzyczne DNA. Idziesz, to chodź.
1: Idę.
0: Chodź do ogniska, chodź, bo zaśpiewała nam Antonina, wyśpiewała nam wszystkie nuty z gitarą.
1: Wiem. Tak, no tutaj, no niestety, takie geny też mam.
0: Bardzo dobrze, no ja też mam, wiesz, bardzo, bardzo ładna piosenka, co dużo mówić. Czy ty przypłynąłeś łodzią do Irlandii?
1: Tak, tak, ja przypłynąłem w ogóle z takich okolicznościach, trochę jak co gryzie Gilberta Grape'a w filmie, wiesz, jakby z przyczepą kempingową i promem. Mhm. To było też znamienne, że na promie wyszedłem na papierosa. Ja sobie wyobrażałem ten Dublin jako taki port Dublin w ogóle, no przynajmniej...
0: Jak Rotterdam, nie?
1: No tak, no przynajmniej jakiś taki mały Gdańsk, nie? No, zostałem poczęstowany też joycikiem zaraz na tym papierosku. I Irlandczyk tam jest od razu 1000 pytań właśnie, no, mówię, no pierwszy raz do Irlandii, tak, no taki, byłem taki podekscytowany, zdenerwowany, można powiedzieć, podjarany, no, welcome to Ireland. No i kurde, na horyzoncie pojawiły się dwa kominy. Myślałem, że to na razie pływamy pod jakąś wioskę pod Dublinem, nie? Próbowałem to sobie jakoś wytłumaczyć, że zaistnieć chciałbym dla niej i coś dla niej znaczyć. No niestety, no.
0: Tak, stało się to, co miało się stać. Widzisz. No,
1: tak jest.
0: Tak, no ja pamiętam też te dwa kominy, widzisz, nie pamiętam już, czy zagrałem YouTube, czy nie zagrałem jeszcze, ale pamiętam te dwa kominy z kawałka YouTube Pride, z takiego teledysku właśnie, który się zaczyna przelotem nad właśnie nad tym ujściem Liffey do Zatoki Dublińskiej z mostem, z podnoszonym mostem, jak on się nazywa, Eastlink, tak? I właśnie dwa kominy charakterystyczne. Pamiętam później właśnie miłe jakby spotkanie na własne oczy tego widoku. Ale okolica jakby niewiele się zmieniła od czasów tego teledysku Bono. Bono jeszcze miał wtedy takiego, jak to się mówi, płetwę, czy jak to się mówi, z tyłu takiego miał. Na Limala trochę był taki zrobiony.
1: A, rozumiem, bo, rozumiem.
0: Pamiętasz In the Name of Love? Taka
1: tak, tak, tak. Pamiętam tą fryzurę, bo ja mieszkałem w Bursie, więc był przekrój.
0: Miałeś paru Limalów tam, tak?
1: Był przekrój. Były za to też... To były przemocowe czasy, które dostaliśmy.
0: Tak, byliśmy przemocowi.
1: Byliśmy przemocowi, tak.
0: Okej. No dobrze.
1: Pośmialiśmy się, to teraz tutaj pora, gospodarzu. Pora szalej.
0: Szaleje, no trochę właśnie też przemocowo, bo po rozpadzie zespołu w zasadzie karierę solową zaczął Tricky. Gdzieś, kiedy ta kariera solowa się jego zaczęła, w 95. Wydał słynną płytę Maxine Quay. Tak, to po latach się dowiedziałem, że to w sumie było nazwisko jego matki, Maxine Quay. Albo Key. Bo jego kuzynem z kolei jest ten, wiesz, inny śpiewak. Finlay Quay. Czyli jakby ta sama rodzina. Ale anyway, Tricky zasłynął najbardziej z udziału w zespole Massive Attack, który to zespół, to już właśnie, ostatnio były jakieś podsumowania, że od debiutanckiej płyty Massive Attack minęło 35 lat, natomiast od, później jeszcze była jakaś taka znana płyta, która też jakieś już 25 lat albo coś w tym stylu. Horror, horror. Anyway, Tricky był takim problematycznym członkiem zespołu Massive Attack i no też troszeczkę chyba leniwym, to może po co tutaj używać takich dużych słów. Dość powiedzieć, że w tej piosence usłyszymy znane wersy z innego nagrania właśnie z zespołem Massive Attack. Bodajże to leciało, to na pewno leciało w audycji Karma Koma, tak. Że tak powiem, Tricky właśnie po rozstaniu z zespołem recyklingował sobie troszkę ten tekst na własne potrzeby. A sample też w ogóle ten numer nieszczęście, kawał nieszczęścia. Bo znany właśnie smyczki z tego numeru to również sample wykorzystany przez jakże oni się nazywali, Portishead, w innym ich znanym hiciorze Give Me a Reason. Ale my posłuchamy sobie dzisiaj Trickiego, który mówi nam o tym, że hell is round the corner. Posłuchaj.
1: Jeszcze mogę ci coś...
0: Proszę, tutaj... Śmiało.
1: Bo jako taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, że znany mi kolega robił teledyski dla niego. Jest taka piosenka... Tak. Jest taka piosenka Palestinian Girl. Ja ją chciałem puścić w zeszłym tygodniu.
0: No,
1: i sobie to przesunąłem też, a tu widzę dzisiaj Tricky wchodzi od ciebie, a miało wejść właśnie jako byłem na takim pokazie teledysków, kiedy on wrócił z Anglii, w naszym domu kultury lokalnym po prostu był pokaz jego osiągnięć różnych i tak dalej, jakiś tam, no i między innymi robił dla Trickiego, także pewnie jest jeszcze wiele anegdot o
0: wiesz co, Tricky o samym... bardzo lubi, myślę właśnie, wiesz, no, choćby po tym epizodzie z recyklingowanym tekstem, on lubi się posilić, myślę, różnymi współpracownikami. W sumie widzisz, ciekawe, bo prawie że poleciał w zeszłym tygodniu w przedziale bardziej współczesności, bo podobała mi się też bardzo płyta Blowback Trickiego, która, jak się widzisz, okazało, była tak naprawdę zrobiona dla kasy, dla mamony. Tricky też tam właśnie zaprosił wielu gości i po prostu zrobił płytę taką pełną przebojów. Tam w ogóle chyba pół Red Hot Chili Peppers na tej płycie grało co najmniej. I dużo fajnych numerów, no ale widzisz, wylądował jednak troszeczkę wcześniej, w początkach swojej kariery solowej, stamtąd go pamiętam, stamtąd no, polubiłem go jakby dalej, no, że ten jego taki klimat jakoś tam przypasował. Nieszczęśliwa historia, tak że tak powiem, życiowo, bo tam jakieś tragedie z cyklu śmierć dziecka, córki chyba. Anyway, ale jeszcze wracając do polskich akcentów, to bo kiedyś właśnie w czasach debiutanckiej płyty i w sumie najbardziej kojarzony też z żeńskim głosem w duecie, głosem Martiny Topley Baird, a obecnie jakaś polsko brzmiąca, znaczy dziewczyna, która śpiewa z Trickiem obecnie, ma właśnie jakieś bardzo polsko brzmiące nazwisko.
1: Tak, tak. Bo to jest chyba Polka i ja chyba nawet słuchałem kiedyś wywiadu z nią.
0: No widzisz.
1: No,
0: no ale
1: czy
0: okay.
1: Tutaj nie ma jakby, to nie jest nieślepy nabój.
0: No nie ślepy. Ale sięgniemy sobie troszeczkę dalej w lata 90. Na gorąco po rozstaniu z Massive Attack. Hell is round the corner w Radiu Cenzura. I stand firm.
2: forest soil. Little rock and falls and the gypsy. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life.

0: Tricky. Hell is round the corner. W Radiu Cenzura, w audycji Muzyczne DNA, to prosto ode mnie próbeczka. Z czasów młodzieńczych wyborów, które to wypadły na jakieś lata 90. Z grubsza rzecz biorąc, tak, taki dziaderski skład dziś. Halo Don Roberto, jesteś tam?
1: Tak, jestem.
0: Sprawdzam obecność. Tak, no, tak jeszcze dodając kilka detali, prostując, że tak powiem, to właśnie córka Trickiego, która to była też córka z Martiną Topley Bird, razem splodzona, że tak powiem, odebrała sobie życie w 2019 roku. Także taka tragiczny akcent w życiu Trickiego. Myślę, nie pierwszy, bo tam jakieś też jego matka chyba popełniła samobójstwo i po tym był jakoś przerzucany wśród rodziny, że tak powiem, z miejsca na miejsce. Coś jego wujkowie byli podobno grubymi kryminalistami i tak dalej. Nic dziwnego, że takie właśnie mroczne klimaty raczej od Trickiego. Okej, no myślę, że możemy opuścić mroki młodzieńczych wyborów i udać się we współczesności jasność. Co ty na to, Don Roberto?
1: No, ja jestem za. No tutaj już tak mi się dzisiaj udzielił ten wakacyjny sznyt tej pogody.
0: Już niedługo już chyba po wszystkim jest, tak?
1: Ja wiem, ale w sensie, nie chciałem tego...
0: Na chwilkę.
1: Tak,
0: ma być jeszcze ładnie w piątek i później już ma być po wszystkim. Wybacz, mój słuchaczku, tutaj wiadomości pogodowe.
1: Krótki to był zryw.
0: Tak, ale mieliśmy takie to właśnie jest życie w Irlandii, że człowiek
1: cieszy
0: się.
1: I tak był dzień stulecia, nie?
0: No tak, od razu rekord. No wie, prosto z zimowej kurtki wskoczyliśmy w shorty, w temperatury tam powyżej sięgało. Jaki rekord był? 30 z kawałkiem tam, tak?
1: 30,5 albo coś koło tego. No.
0: 30,5, wow. Dobrze, że mam tu otwierać do jakichś napojów chłodzących otwieracz z firmowy Radia Cenzura. Ciekawe, czy można gdzieś takie dostać.
1: Tylko od prezesa, własnoręcznie.
0: Własnoręcznie tłoczone, tak. Pozdrawiamy serdecznie prezesa. No i okej, Roberto, no masz pierwszeństwo jak zwykle jako gość i współpracownik. I kolaborant.
1: Jako gość i nie gość. To co? No tutaj też będzie taka współczesność, która się. No właśnie, dlatego że to muzyka reggae, to ona czasami na lato jest jak znalazł, na takie właśnie słoneczne dni można się pobujać. Chociaż kawałek poleci troszkę taki smutny, bo jak łzy pod tytułem, ale w sumie tekst jest pozytyw, że problemy mijają tak jak łzy, więc pozytywnie. Pozytywnie zespół z Kluczborka. Działa od 1982 roku. Byłem na kilku koncertach. Poznałem Jarka też tak osobiście i ekipę jakby Jarka, czyli wokalistę.
0: No właśnie. Wiesz, bo słuchacze.
1: Jarka Kowalczyka. Tak. Jarka Kowalczyka. Zespół tam zmienił nazwę, bo na początku się nazywał Bakrzyż przez normalnie, tak jak po polsku się pisze. Ale przez Szysz.
0: Okej.
1: Okay. A ja później tak się zmienił właśnie na Bakrzyż. Tak, tak. A tam też skład się zmienił, więc były jakieś, podejrzewam, takie okay. Właśnie personalne, dziwne rzeczy.
0: Coś jak wiadomo, zespół Kombi.
1: No trochę tak, ale no świętowali w 25-lecie istnienia, a niedawno 30-lecie już. Było i nawet lepiej. W 22 roku wydali płytę Ego bądź Ego. Ten kawałek był na singlu i na płycie Forever. Forever w sumie to się tak czyta. No jest to dla mnie taki zespół trochę osobisty, właśnie też dlatego, że w niektórych teledyskach mogę znaleźć swoich przyjaciół, stare czasy z ekipy. Mieszkałem w Opolu 7 lat ponad, więc jeszcze tam później sobie przyjeżdżałem. No więc jest tam gdzieś jakiś taki zakorzeniony sentyment do ludzi, miejsc, do ekipy. No, czasem tęsknię, jest spoko.
0: Okej, to dobrze. No, to najważniejsze.
1: Jest spoko. Ale no, jest to cały czas współczesność, nie? Jestem teraźniejszy też, ja myślę. Więc no co?
0: To słuchamy.
1: Zapraszam.
0: Coś na letnie wieczory. Ciepłe letnie wieczory. Bakszysz jak łzy w Radiu Cenzura.

0: Bakrzysz.
1: Jak łzy. W radiu cenzura. Tak jak łzy, mija ta audycja pomalutku, ale jeszcze został jeden punkt programu. Także nie, bez paniki. Nie ma co łapać za palto.
2: Jestem.
1: Jesteś. Bardzo dobrze, Don Roberto. Bardzo ładna, bujająca piosenka, tak jak mówiłeś. Dobra na słoneczne i nie tylko słoneczne dni. Nie pamiętam dokładnie jakichś chyba przebojów zespołu Bakrzysz z czasów ich, wiesz, świetności w czasach naszej
2: starych? Oj. Ze starych, no to na przykład... Oj, teraz to mam, to mi zrobiłeś ćwieka.
1: Po jednej nutce może, po jednej nutce, albo z profesjonalnym podkładem muzycznym.
2: Każdy czas, czas chyba jest tytuł.
1: No okej, ale zespół działa prężnie dalej, tak?
2: No, tam się już jakby udzielają co jakiś czas. Mówię, ostatnia płyta 2022. Myślę, że 3 lata temu widzę, że są jakieś kawałki.
1: Koncertują,
2: rzucone,
1: festiwale.
2: Więc, tak, Ostróda. No, kiedyś w Bielawie też było przecież, nie?
1: Proszę. Było, a już nie ma. Nic nie ma, nic nie będzie.
2: Ja przeżyłem, nic nie będzie. Wszystko zlikwidujemy.
1: Tak zrobili, że nic nie będzie.
2: Okej.
1: Tak, reggae, kocia muzyka, jak śpiewał kiedyś Maleńczuk. Ale chyba on nie lubił reggae bardzo, czy tak tylko kokietował?
2: Jakby z tego starego to jest One Love chyba, nie? Taki kawałek z 93 roku.
1: Ze starego Bakrzysza, okej.
2: Okay. Stary Bakrzysz, no. Ale Rocket, wiesz, no jest ta płyta jakby One Love, bo był i kawałek, i tam jest Samotność, Illegal, Manifestuje trochę po angielsku, Respect, Do You Know, Good Life, Illegal, Gravitation, no.
1: Tak, niby taka egzotyczna scena niby taka, prawda? A w Polsce było to tak, była nawet kronika filmowa. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą. Który to rok był, kiedy weszła słynna ustawa?
2: Oj, nie wiem.
1: Nie pamiętasz?
2: Już
1: jakiś chyba nowy, to już było po tak zwanym okrągłym stole.
2: A no tak, tak, to już było grubo chyba nawet po.
1: Anyway, to były dawne czasy, a jesteśmy we współczesności, miły słuchaczku. Jeżeli już o Bakrzyszu powiedzieliśmy wszystko, to w takim razie może wskoczę, wiesz, ze swoim kawałkiem. Nie słyszę sprzeciwu.
2: No, jest okej. Okay. No bo wiesz, to jest też tak, że Bakrzysz jakby o nim można opowiadać, ale ja bardziej zachęcam, żeby sobie, jak ktoś nie lubi takiej muzyki, to i tak nie posłucha, a jak ktoś lubi, no to zna.
1: To na pewno zna, tak.
2: Bo jest to jakby od 82 roku, no to już jest trochę czasu, 40 lat, 40, ojejku, my goodness.
1: No widzisz, jak już widzisz, 35 lat od trip-hopu już jest to, co dopiero mówić o polskim reggae. Kawał historii Armii i Mazur, ale wróćmy z uporem maniaka, próbuję wrócić tutaj do rzeczywistości, do real-time'u, do tego stopnia, że nawet znalazłem zespół, który wydał debiutancką płytę w 2024. I w ogóle numer, myślałem, że już miał się znaleźć tak dawno, tylko nie mogłem go znaleźć. Za Chiny Ludowe nie mogłem go znaleźć. Był grany przez radio, ale nie wyłapałem ani artysty, ani tytułu. Zapamiętałem sobie, stał się moim takim robakiem w uchu i jak przyszło do tego, żeby go poszukać, to znałem jakieś tylko fragmenty tekstu, które są na tyle popularne, że no, wyskakiwało bardzo dużo różnych opcji. Wszystko tylko nie to. I już nawet miałem inny numer na dzisiaj przygotowany, ale w radio poleciał ich następny numer i jakoś skojarzyłem głos, że to musi być ten sam głos. I chwyciwszy szybko za cyfrowe pomagacze, zlokalizowałem zespół i zlokalizowałem potem szybko utwór. I tak sobie poleci, bo okazało się, że jakoś niedawno nawet chyba wydali na świeżo jakąś płytę, Maybe Not Tonight. I z tej płyty było właśnie granych, jak tą pobieżnie ją sobie przesłuchałem, to no, znałem już kilka numerów tego zespołu, jak się okazuje. Ale jak mówię, debiut w 2024, dziewczyński zespół. Sporo dziewczyn łapie ostatnio za gitary i zakłada zespoły i takie grające troszeczkę punkowo, troszeczkę tak na ostro i krzycząco. Ten bardziej popowe aspiracje. Zespół Lime Garden, zespół z Brighton, tak jak mówię, dziewczyński, bo chyba same panie na pokładzie. Od perkusji przez bas po gitary, no i na wokalu naturalnie, a kawałek nazywa się All Bad Parts. Tak długo go nie mogłem znaleźć, tygodniami, ale w końcu znalazłem, więc posłuchajmy sobie. U Baby, jak można było znaleźć po prostu taki, jak Jugę w stogu siana. Znając tylko takie fragmenty tekstu, jak u Baby. Zatem posłuchajmy.
2: To ta technologia, widzisz.
1: Technologia. Lime Garden, All Bad Parts. W radiu Cenzura.

0: Lime Garden, All Bad Parts, That's What I've Got, czyli wszystkie złe podzespoły, to z czego się składam, tak można w poetyckim tłumaczeniu oddać sens tej piosenki. Tak, zobaczymy, wygląda na to, że odbyli, że tak powiem, odbębnili już ten etap koncertowania na festiwalach i zdobyli sobie tam jakiś posłuch, można powiedzieć. Może będzie jakaś trasa, zobaczymy, może zagrają gdzieś w okolicy. Ciekawie byłoby zobaczyć, ale sporo, właśnie zauważyłem, że bardzo sporo dziewczyńskich zespołów ostatnio. Także chyba tak jak kiedyś kobiety na traktory, tak teraz kobiety do gitary.
1: Kobiety za gitary.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie. No tak, ja też to obserwuję, ten trend na social media. To jest po prostu taki trend teraz i musimy z tym żyć.
0: Roberto. Ja, zabrzmiałeś tutaj jak jakiś MSS co najmniej. Nie, czyli męska szowinistyczna świnka.
1: Musimy z tym żyć, cóż zrobić.
0: Będziemy musieli
1: żyć. Oglądam. Skoro oglądam, to znaczy, że jest. Potrafią. Umią w gitary czasem.
0: Umią. Dobrze mówisz. Umią i my, ale co, przyszła chyba pora na smutnego newsa. Znaczy, może smutnego, a może nie. No, tak trochę też jakby z ulgą i z przyjemnością, że tak powiem. Ale z jednej strony, a z drugiej trochę będzie szkoda, nie? Bo miły słuchaczku, ja zameldowałem już prezesowi, dostałem zgodę z centrali.

0: powrócimy, nie? Jak zły szalong albo jak bumerang. Czy coś w tym stylu.
1: Tornero normalnie.
0: Tornero.
1: Powrócę tu.
0: A, właśnie. Tak będzie. A na dzień dzisiejszy będzie to właśnie końcóweczka, kawałeczka. I pora, myślę, że też zrobić ukłon w stronę mojego słuchaczka, co tutaj zapraszam ciebie, że tak powiem, Roberto, przodem.
1: Tak, ja dziękuję serdecznie za tą możliwość przeżycia tego, tej fajnej przygody na falach Radia Cenzura. No dziękuję tobie, książę, też za zaproszenia. Regularne, co prawda, się zrobiło to. No bardzo, ale bardzo, bardzo, bardzo interesujące, dla mnie ciekawe i
0: zajęło mi
1: i czasami...
0: Trzy audycje mi zajęło, żeby zrobić z ciebie, widzisz, tutaj speakera jakiegoś w końcu. No, ale nareszcie mogę powiedzieć, że jesteś zawodowym speakerem, Don Roberto.
1: A dziękuję serdecznie. Ta trema, nie zapomnę tremy pierwszego razu jeszcze u prezesa normalnie w
0: studio,
1: mateczniku radia.
0: Tak. To można powiedzieć, że to
1: głos
0: jak,
1: mi się łamał.
0: Jak grota w Jeruzalem, można by powiedzieć. W kontekście radia Cenzura naturalnie.
1: Tak.
0: Dużo się zmieniło od tego czasu. Pozdrawiamy serdecznie prezesa, pozdrawiamy zespół Radia Cenzura, dzięki któremu mogliśmy sobie tutaj swawolić w środowe wieczory dotychczas i w nadziei, że będziemy sobie mogli jeszcze poswawolić w przyszłości. Roberto, dziękuję za wiele tygodni wspólnego samplowania tych tutaj różnych próbek, wiesz, przepalone, ile tutaj kubików drewna poszło w muzyczne ognisko, to niezliczone, tym bardziej, że zima była długa, więc trzeba było ostro palić w piecu.
1: Tak jest.
0: Także dzięki jeszcze raz tobie, Don Roberto, dziękujemy Radiu Cenzura.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy tobie przede wszystkim, miły słuchaczku, za gościnne uszko i zapraszamy w przyszłości, a na dziś nie zostało nic innego, jak życzyć ci kolorowych snów. Dobranoc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Yeah.

Zdrajczy. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji.

budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

słuchacze Radio Cenzura. Przy mikrofonie jak co tydzień Mariusz Majchrzak. Mamy czwartek, 4 czerwca. Dziś mam dla Was przekrój 10 numerów, bardzo różnych gatunkowo, ale też taka muzyka w duszy mi gra i chciałem się z nią dzisiaj z Wami podzielić, jak tak naprawdę w każdym odcinku tej audycji. Od popu po alternatywę, po spokojniejsze balladowe dźwięki. Będzie i po polsku, i po angielsku. Będzie trochę gitarowo. Zapraszam Was serdecznie do słuchania.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: Dzień dobry, witaj Macieju.
1: Witaj, Mirosławie.
0: Witamy wszystkich naszych słuchaczy, oglądaczy. I Maciek, zgodnie z zapowiedzią, kolejna audycja. Kontynuujemy temat Trivium, kontekst porozumienia. Nie będę przypominał za dużo, powiem tylko, że jeżeli chcecie troszeczkę więcej o Trivium posłuchać, co to takiego jest, to zapraszam na kanał Emitype i tam jest filmik na ten temat nagrany, albo do Radiocenzura, do poprzedniej audycji, gdzie o tym żeśmy zaczęli rozmawiać od strony właśnie patrzenia emitypowego, moich doświadczeń, nie tylko zawodowych, i przełożenia ich właśnie w cudzysłowie strukturalnie na codzienne życie. I dzisiaj chcielibyśmy się zająć właśnie. Dlaczego? Ponieważ nie trzeba być wielkim obserwatorem, żeby zobaczyć i dostrzec, że ze społecznością coś się dziwnego dzieje. Coś się dziwnego dzieje, mam na myśli, że w jakiś sposób ludzie już często w rozmowach wychodzi, no kiedyś to było, tak się ludzie spotykali, rozmawiali, wiedzieli o sobie więcej. I nie mówię tu o jakichś tajemnicach czy intymnych rzeczach, tylko mieli jakąś taką większą bliskość, nazwijmy to sąsiedzką, społeczną. W tej chwili ta atomizacja, która poszła, sięgnęła tak daleko, że nie mamy czasu na utrzymywanie kontaktów jako takich towarzyskich. Jest ich coraz mniej, coraz szybsze, coraz bardziej skrótowe, żeby zmieścić więcej w tym samym czasie, ale to się również przekłada bardzo mocno na relacje związkowe, rodzinne, a więc również rodzice dzieci. Później w konsekwencji rodzi się kolejne pokolenie, w jakiś sposób wykształcone. No i właśnie rodzi się takie pytanie, no to co zrobić, żeby się lepiej porozumiewać? No, trzeba się lepiej porozumiewać, tak? Ale odpowiedzi ogólne, nie wiem jak ty, ale mnie one nie do końca zadowalały, bo zawsze brzmiały bardzo rozsądnie, bardzo tak niepodważalnie. I mądrze, no właśnie, to musisz się lepiej dogadać, no usiądźcie, to porozmawiajcie, to, ale to było takie hasła, które jeżeli wejdziesz w nie ciut głębiej, to okazuje się, że one nic nie znaczą, oprócz takich ogólnych mądrości. Jak jesteś nieszczęśliwy, no to zrób coś, żebyś był szczęśliwy. Tak? No i już, i no to pomogłeś, tak? No i teraz zajmując się tym, czym się zajmuję, studiując to, zgłębiając, zauważyłem pewne wspólne cechy, które jakby schematy, według których czy nam się to podoba, czy nie, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, to i to funkcjonujemy według pewnych schematów. Te schematy nie są tylko nabyte, są jakby dla nas naturalne, tak? I tu przykładem tego naturalnego, takim moim odkryciem życiowym dla siebie było zapoznanie się właśnie z pitagorejskim i arystotelejskim trivium, czyli gramatyka, logika, retoryka, gdzie no, najprostszy sposób, stare bajki, tak? Dawno, dawno temu, za siedmioma za górami, za siedmioma rzekami, żył sobie stary król, miał piękne królestwo i rozwinięcie akcji. No właśnie, wszystko, co powiedziałem, to była gramatyka, czyli kiedy, dawno, dawno temu, gdzie, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, i tu można wstawić dowolne miejsce w Warszawie, w Paryżu, w Katowicach, w Ameryce i tak dalej. Żył sobie kto, czy był sobie kto, i miał co, albo co robił, co działał. I ten zlepek informacji, zwróć uwagę, że jakkolwiek wejdziemy głębiej, czy bardziej uzupełnimy, to on jest kompletny. On jest kompletny. Nawet jeżeli powiemy to w sposób taki spłycony, czyli tylko krótkie dane, to on daje dla naszego mózgu bardzo silny kontekst osadzenia, co się dalej będzie działo. No i później po określeniu gramatyki następowała logika, czyli krótko mówiąc, co ten za siedmioma górami dawno temu, ten król, co on tam robił w tym, robiąc to, czy mając to, co on robił, tak? I w konsekwencji, czyli dlaczego tak było, albo tak inaczej, czyli wysuwamy wnioski tutaj logika. I w konsekwencji przedstawiamy te wnioski, czyli retoryka, dzielimy się tymi wnioskami, czyli retoryka, która odpowiada na pytanie jak. I teraz zobacz, możemy się tego uczyć na pamięć, ale myślę, że to jest tak silnie wkorzenione naturalnie, że w momencie, kiedy nieświadomie tego używamy, no to jak to ktoś kiedyś powiedział, pomieszano nam szyki w czasie edukacji. Ale dlaczego? No, w myśl powiedzenia, jak ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną, tak? I możemy to zwalać na system, możemy to zwalać na cokolwiek innego. No nie wiem, na co zwalić swoją nieudolność, że dzisiaj nam się nie chce i się nie staramy, no to winny jest ktoś, czy winny jest coś zawsze, tak? Bo jest to taka wygoda, zrzucenie z siebie odpowiedzialności. Natomiast jeżeli się przyjrzymy, no to czy ja miałem rany dzieciństwa, czy ja miałem jakieś rany ojcowskie, matczyne, czy pokoleniowe, czy wcieleniowe, to nie zmienia faktu, że dzisiaj mam swoje lata, mam swoją świadomość i albo biorę odpowiedzialność za siebie i chcę coś z tym zrobić, co się wiąże wiąże z kolei z jakąś konkretną pracą, tak? Znalezieniem tego, wskazaniem tego kłopotu, przyjrzeniem się tego kłopotu. I Maciej, przecież ten kłopot to jest moje przeżycie. Dla tysiąca ludzi to może być żaden problem i żaden kłopot. I ja tylko wydziwiam, wymyślam i jestem przewrażliwiony. Ale myślę, że każdy człowiek, przynajmniej z tych moich studiów, nazwijmy to, studiów przypadków, każdy człowiek ma swoje obszary, które były dla niego bardzo takie silne, bardzo takie odciskające duże piętno na życiu. No ale po to mamy właśnie swoją dojrzałość i świadomość, żeby się tym zająć, jeżeli chcemy. Ale to wymaga staranności i wymaga uważności, czyli czytaj, poświęcenia czasu. Natomiast jeżeli my nie mamy czasu na to, żeby poświęcić na siebie, na chwilę zastanowienia, no to skąd mamy wziąć czas na to, żeby jeszcze poświęcić chwilę na to, żeby się zastanowić, co u kogoś jest, tak? I w ten sposób, według mnie, wpadamy w pewną pułapkę pójścia na skróty z założeniem, że przecież ja mówię, to ty wiesz, o co mi chodzi.
1: Dokładnie. Czyli na zasadzie domyśl się.
0: Na zasadzie tak, skrótowo tego sławetnego domyśl się. I nawet jeżeli to domyśl się nie pada, to zwróćcie uwagę, że to cały czas jakby w niedopowiedzeniu jest wszędzie. No jak ty nie rozumiesz? Głupi jesteś, że nie rozumiesz? No nie rozumiem. No to nie wiesz, co to jest? To wiem, co to jest. A to nie wiesz, co to jest? No to wiem, co to jest. No to czego nie rozumiesz? No nie rozumiem, co chcesz mi przekazać. No przecież mówię po polsku, ale ja tego nie rozumiem. Ja słyszę słowa, ja powtórzę twoje zdanie. Czego brakuje? Brakuje kontekstu, a więc brakuje często gramatyki. Gramatyki. Ona jest albo zupełnie niepełna, w związku z powyższym nie można wysnuć z nich prawidłowych wniosków, tak? Czyli logika, która i tak się toczy, bo ona się toczy, jeżeli ma niepełne dane, to wnioski będą niepełne, a więc w dużej mierze często mijające się z rzeczywistością, nie chcę powiedzieć tutaj z prawdą, tak? No bo tu nie chodzi o prawdę, a raczej o kompletność, komplementarność całości przekazu i intencji. No i to nas dopada. I jeżeli myślicie, że to tylko dotyczy związków, nie wiem, partnerskich, no to dopada nas to w pracy, dopada nas to na ulicy, dopada nas to cały czas w interakcji z otoczeniem. Maćku, nie wiem jak na to patrzysz, rozmawialiśmy, może uchylę rąbka, rozmawialiśmy chwilkę wcześniej, znaczy rano i wczoraj rano i właśnie miałeś okazję poobserwować, co się dzieje, kiedy już wiesz, na co zwracać uwagę i co znaczy kontekst, tak? To może podziel się swoimi spostrzeżeniami i w praktyce, bo w zasadzie pierwszy raz w zeszłym tygodniu zostało to tak nazwane, tak? I ty mówisz, o kurczę, nigdy nie uświadamiałem sobie tego. No i miałeś od razu możliwość sprawdzenia nie tylko na sobie, ale na grupie ludzi, więc jeżeli możesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami.
1: Słuchajcie, akurat tak się składało, że w zeszły weekend byłem w Bieszczadach z taką fajną grupą, około 30 osób. I łaziliśmy trochę po górach, różne rzeczy robiliśmy. No i wiadomo, 30 osób, 30 relacji różnych. I przyglądałem się właśnie pod kątem pewnego próby zrozumienia między ludźmi. I tak.
0: Przepraszam, mój umysł cybernetyczny od razu się odpalił. 30 osób to nie jest 30 relacji. To każda z tych osób ma 30 relacji, a więc w sumie mamy prawie 900 relacji, tak?
1: I tu jest ten kontekst, bo wydawało mi się, że powiedziałem nie 30 relacji, tylko różnych relacji, ale może źle pamiętam. Jasne. Tych relacji oczywiście było mnóstwo. I teraz słuchajcie. Było, jak to wiadomo, w takiej grupie, która przebywa 4 dni ze sobą, 3 noce, no bywa różnie. I bardzo często, jakoś tak właśnie pod tym kątem, że rozmawialiśmy dzień temu na temat kontekstów, zacząłem obserwować, że pewne nieporozumienia dotyczyły tego, że ktoś inaczej zrozumiał kontekst drugiej osoby. I dam konkretny przykład. Jeden z kolegów, taki dowcipniś, po obiedzie usiadł sobie przed restauracją i napisał sobie kartkę. Taką. Na tej kartce było napisane nalej. No i zapraszał tych, którzy wychodzili z restauracji i oczekiwał, on oczekiwał konkretnego rozwiązania. Natomiast ludzie reagowali różnie. Oczywiście oprócz tego, że niektórzy jak gdyby inaczej odczytali te słowo nalej, jedna osoba przeczytała to na olej, tak? Na jaki olej, nie? Druga osoba z kolei mówi, wiesz co, mnie się właśnie idę do ubikacji, to co mam ci tu nalać? Nie, na przykład, nie? No różne były koncepcje. Okazało się, że dwie osoby jak gdyby potraktowały ten napis w taki sposób, jaki oczekiwał twórca napisu. Jedna osoba, to był taki kolega, który jest fizykiem, on jak gdyby szybko, jak gdyby za tego zareagował, czyli poszedł do domku i przyniósł flaszkę.
0: Konkret to konkret, tak?
1: Tak. Drugą osobą byłem ja, który po prostu wyszedłem na chwilę, kupiłem piwo
0: I
1: i
0: wrócił.
1: przyszedłem, żeby mu nalać. Ale reszta właśnie nie rozumiała kontekstu, albo po prostu reagowała w taki sposób, no bo na przykład ktoś nie miał, ktoś nie zrozumiał, o co chodzi, albo myślał, że to jest jakiś żart. I cała zabawa w tej, bo tam było nas w sumie przy tym stoliku w pewnym momencie około 10 osób. Dyskusja była na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, jak widzicie z całego tego przykładu, chodziło o kontekst. Drugi przykład to jak tam dwoje osób się gdzieś tam rozmawia, tylko jedno rozmawia na inny temat, a drugie rozmawia na inny temat. I ja to czuję, ja to widzę. I zaczynają, i jedna osoba zaczyna się obrażać. I jak przerwałem na chwilę ich dyskusji i powiedziałem, że mam wrażenie, że ty mówisz o tym, a ty mówisz o tym, to było takie, wiesz, wow, a to o tym on mówi. To ja nie zrozumiałem. I zaczęły. Także miałem, jak to się mówi, możliwość obserwowania w praktyce tego, cośmy rozmawiali tydzień temu, jak ważną rzeczą jest kontekst, czyli przedstawienie dokładnie, tak jak powiedziałeś, w trivium, tak? Co jest istotne w tym, co ja chcę przekazać?
0: Wiesz, w podstawówce, kiedy uczymy się pisać, to pada przynajmniej, ja pamiętam bardzo, piszemy całymi zdaniami. Całymi zdaniami. Całymi zdaniami, tak? Całe zdania, czyli czytaj też kontekst, żeby on podawał. No i zobacz, wydaje się to takie błahe, ale zupełnie inaczej, Maćku, to wygląda, kiedy się przyglądasz takim rozmowom, dyskusjom świadomie, zwracając uwagę, nie wchodząc w treść, a w formę, wtedy zaczyna być widać, jak bardzo dużo nieporozumień dotyczy tego, że jedna strona się zapina, druga strona się zapina i przekonują się do tego, kto nie ma racji.
1: Tak.
0: Tak? Ale w ogóle w takich częstych właśnie takich dyskusjach brakuje jednego elementu ciekawości, co ty tak naprawdę przez to chcesz powiedzieć, co ty chcesz przez to przekazać, tak?
1: Jasne. Tam jeszcze jeden ważny element w tych dyskusjach to były emocje.
0: No tak, od razu wchodzą natychmiast.
1: Dokładnie, bo jak wchodzi, kto jedna, wystarczy, że jedna osoba wejdzie w emocje, druga te emocje w jakiś sposób przejmie, no i zaczyna się,
0: To się nazywa rezonans,
1: delikatnie
0: tak?
1: mówiąc, awantura.
0: Tak, to się nazywa rezonans, czyli krótko mówiąc, jeden wchodzi na troszkę wyższe częstotliwości, drugi natychmiast chce dorównać. Można powiedzieć, że naczynia połączone, tak? Czyli zawsze dąży do równowagi.
1: Przepraszam, w kontekście, moim kontekście zrozumienia, oni nie wchodzą na wyższy, tylko na niższe
0: No tak,
1: wibracje.
0: i to jest to takie niższe wibracje, ale wyższą częstotliwość, tak? Wyższą
1: Okej.
0: częstotliwość, czyli bardziej się denerwują. Mówię tu o częstotliwościach mózgu, krótko mówiąc, bo napięcie zwiększa częstotliwość mózgu, czyli
1: Tak, tak.
0: stres i tak dalej, tak? Wchodzi, czyli człowiek zdenerwowany w pośpiechu i tak dalej, na pewno nie idzie w kierunku 7 Hz, tylko w kierunku 13, 14 i wyżej herców, tak? Więc to nakręcenie powoduje, że druga strona chce zupełnie nieświadomie, chce jednak złapać to porozumienie i zaczyna dorównywać. Tak? No w konsekwencji obydwoje są na już zupełnie innych częstotliwościach. Dotykamy tutaj kolejnego elementu: pilnuj swoich częstotliwości, pilnuj swojej energii, pilnuj swojego stanu, czyli staraj się zachować, jeżeli widzisz, że kontekst zaczyna gdzieś tam umknął, ta porozumienia, ta platforma, to ważne jest, żeby pozostawać przy swoim, tak? Żeby pilnować nie przy swoim zdaniu, tylko przy swojej częstotliwości, czyli czytaj, wejść, tak jak ty to ładnie nazywasz, wejść w rolę obserwatora, przyglądać się nie tylko treści, ale formie, w jakiej to idzie. I nagle ten dystans, kiedy my obniżamy jeszcze swoją częstotliwość mózgu, no to automatycznie się wyciszamy. Automatycznie trudniej nas wciągnąć w jakąkolwiek konfrontację, no co niestety dla osoby, która się nakręca i idzie coraz wyżej, bo tylko tak potrafi, no to może być czasami prowokujące. O czym też wspominałeś nieraz w audycjach swoich, co u Maćka tak najbardziej denerwuje, jego spokój, tak? Jego opanowanie. No, w tym spokoju trudno znaleźć oparcie w momencie, kiedy ktoś chce towarzyszyć, czyli wciąga cię na swoje pole i stare powiedzenie: nie walcz z głupcem, bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem. Ale teraz wróćmy z powrotem do naszych relacji i do naszego trivium, do gramatyki, do kontekstu. Zobaczcie, kiedy dziecko nie dysponuje jeszcze umiejętnością złożoności zdań, tak, to ono naturalnie rzuca hasło tylko, hasło i hasło. I teraz rola rodzica jest domyślić się tego kontekstu. Mama, jabłko. I teraz co jabłko? Widzisz jabłko? Chcesz jabłko? Nie chcesz jabłko? Czy co jabłko, tak? Co jabłko? To jest ten sławetny dowcip, nie wiem czy znasz. Wchodzi konduktor do przedziału i mówi: bilet. A facet tak patrzy: trąbka. Jaka trąbka? Jaki bilet? Tak? Dogadali się. No właśnie, i to jest, ja uwielbiam to w języku polskim, taką wieloznaczności, które można wykorzystać po to, żeby obnażyć w pewnym sensie absurd komunikatu, który dana osoba daje. I tu absurd komunikatu, ponieważ nieświadomie mamy coś w głowie, to jest to, co w zeszłym odcinku mówiłem, tak? I co ty o tym myślisz? Ale o czym? No, przecież no nic nie powiedziałeś od 20 minut, ani słowa. O czym mam myśleć, tak? I to jest, zwróć uwagę, że jeżeli wejdziemy tutaj w dwie osoby, które schodzą się, wałkujemy to praktycznie cały czas, spotykają się dwa światy, dwa żargony, dwie gwary, dwa sposoby składni przekazu informacji, umiejętności komunikacji i każda chce przyrównać jedną do siebie. I tak to oddziaływanie następuje, czyli jedna się uczy strona i druga się uczy. Czyli tworzy się jakby język hybrydowy. Kłopot w tym, że my do tego języka hybrydowego podchodzimy zupełnie nieświadomie, tworzymy go zupełnie nieświadomie, nie wiedząc nawet, nie zdając sobie sprawy, że go tworzymy, a wystarczyłaby odpowiednia uważność i ten proces tworzenia wspólnego języka w danej relacji byłby dużo szybszy i przede wszystkim oparty nie o wyobrażenia jednej czy drugiej strony, co ta druga strona na pewno, tylko o już twardą wiedzę, ścisłą wiedzę, tak? Czyli uczymy się, że nie wiem, no o, jest cytryna. Aha, to jest cytryna. Nie, to jest pół cytryny. No rozumiem, dobra, okej, to jest pół cytryny, tak? I już. Następnym razem powiem: podaj mi pół cytryny. Prawda? Ale to przecież głupie, przecież no co, głupi, nie, jak ci powiem: podaj cytrynę, to co mi podasz? A czasami właśnie o to się rozbijamy, o te półsłówka, o niedopowiedzenia, o niedookreślenia, czyli o brak kontekstu. bo łatwiej, prościej rzucić hasło. I owszem, to ma swój fundament, czyli czytaj takim obszarem, w którym funkcjonują takie hasła, gdzie kontekst jest jakby wdrukowany wcześniej, no to jest na przykład wojsko, tak?
1: Tak.
0: Przecież komenda to komenda, krótko, to bez zbędnych słów, ale to działa tylko dlatego, że wszyscy znają definicję i co się za tym kryje. Jak pada komenda, padnij, no to, że my nie wiem co, to każdy się kładzie, nie zwracając uwagi, oj tu kamień, a tu kałuża, a coś tam, prawda? Ale to był cel taki, ze względu na okoliczności domniemane funkcjonowania takich ludzi, czyli w stresie, w napięciu, w niebezpieczeństwie, w szybkości działania, gdzie tłumaczenie zabiera czas niezbędny do tego, żeby przeżyć albo żeby wyjść z opresji. Czyli w konsekwencji przeżyć. No to musiało tu wprowadzone być bardzo krótkie komenderowanie, czyli komenda, działanie, tak? I podobnie, wiesz, znają tę zasadę bardziej albo mniej świadomie programiści, którzy wiedzą, że konkretna komenda wywoła konkretne funkcje w komputerze, tak? Ale kiedy wywoła? Wtedy, kiedy pod tą funkcją są podpięte kolejne rzeczy, tak? Czyli można zaprogramować komputer, że jak wpiszę dom, to on mi pokaże konia. Ale jak napiszę domy, to mi pokaże konia z wozem. Tak? To jest kwestia podpięcia obrazów pod komendę. I teraz my tworzymy te komendy w postaci rzeczowników, rzecz, ale również przymiotników, czyli jaki, tak? I tu jest piękny pokazane kiedyś, zobaczyłem, usłyszałem lata całe temu i mi się bardzo spodobał ten przykład, podzielę się z wami. Czyli krótko mówiąc, w języku polskim funkcjonujemy rzeczownikami. Co to jest? Dłoń. A co to jest? Pięść. A co to jest? I nagle nie ma na to rzeczownika, tak? To jest bardzo dobry przykład, że my mamy ograniczenia językowe i w konsekwencji to, co opowiadam, co profesor Mazur powiedział, na świecie jest więcej zjawisk niż definicji, dlatego podkradamy sobie słowa. Jeżeli chcesz to określić, to już powiesz taka zginająca się pięść albo zaciskająca się dłoń, tak? Albo zobacz, zamiennie pięść albo dłoń, ale ona coś robiąca, prawda? I to jest właśnie przykład bardzo dobry, jak nasze mózgi kodują obrazy, czyli nazywamy, używamy wyrazów. No i teraz, skoro nasze mózgi myślą obrazami, bo myślą obrazami, chcemy komukolwiek coś powiedzieć, zapytać, poprosić, czyli zakomunikować w dowolnej formie, używamy kodów. Kodów naszych obrazów. Rzecz w tym, że kody naszych obrazów nie zawsze równają się kody obrazów drugiej strony. Czyli nasze połączenie spójne kilku komend znaczy dla nas tyle, a dla kogoś może znaczyć w ogóle abstrakcję albo nic. I tutaj się rozbijamy o co? O komunikację, czyli o wymianę naszych myśli, naszych obrazów, tak? No bo to jest to, o czym myślisz? O niczym. Jak o niczym? Nie możesz o niczym myśleć, tak? Myślę o tym, o tym, o tym. Ale zobacz, jeżeli ja ci powiem, o czym myślę, to może znaczyć to, albo to, ale jak określę kontekst, w jakim kontekście o tym myślę, to już nabiera bardzo wyrazistej formy, tak? Bardzo precyzyjnej formy. I dlatego wydaje mi się, że nasze największe niedopatrzenie, które jest, to jest po pierwsze nie uczenie tego dzieci już od dziecka, czyli pan, wracamy do Pitagorasa. Już malutkie dzieci uczono i cały czas zwracano uwagę na naukę trivium. To była podstawa, tak.
1: Dobrym przykładem właśnie takiego, to tym, o czym mówisz, są wiersze.
0: Tak.
1: Prawda? Autor ma coś na myśli, przekazuje to w takiej ciekawej formie, nie do końca takiej stuprocentowo pewnej, i później jest fajna zabawa. Kiedy ludzie, którzy usłyszeli dany wiersz, rozmawiają na temat tego wiersza i mają bardzo różne spostrzeżenia, obrazy na temat tego wiersza.
0: Tak, poezja jest świetnym przykładem, zresztą nie tylko poezja, no proza również, bo używamy tam, wiesz, metafor, używamy tam porównań, używamy tam personifikacji wszystkich stylów językowych, tak? No przykładem takiej personifikacji, która wymyka się, że tak powiem, spod kontroli, czy wymknęła się już dawno pokoleniowo spod kontroli, jest postać Boga. Żeby człowiek mógł zrozumieć No i zobacz, aż się waham teraz, kim czy czym jest Bóg, tak? Mówiąc dokładnie, no to przedstawia się nam jako personę. Niby się mówi, nie, on nie ma ciała.

0: A jeden kolega powiedział, oprócz jednej rzeczy, to człowiek stworzył Boga. Ciekawe, nie?
1: No ciekawe podejście, tak.
0: Ciekawe podejście, że według niego to człowiek stworzył Boga, nie?
1: No już w tym kontekście użyłbym raczej słowa dostrzegł.
0: Okej, ale zobacz, ile może być kontekstów.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc o tym mówimy. I teraz zobaczcie, jeżeli chcemy polepszyć swoje relacje z innymi osobami, no to nie ma innego wyjścia, jak zwracanie szczególniejszej uwagi na sposób komunikacji, bo to on będzie przedstawiał nas. I teraz idąc, no to, czego uczy między innymi psychologia, oczywiście schemat zaczerpnięty od matematyka, czyli od Claude'a Shannona. Powstaje myśl, intencja w głowie, tak? Następnie jest kodowanie, wysyłam komunikat w postaci słowa, dźwięku. Ty odbierasz to i następuje interpretacja, tak? Pod warunkiem i ta interpretacja, i po interpretacji powstaje u ciebie myśl, odpowiedź, sprzężenie zwrotne. No i teraz ta interpretacja będzie zbliżona do mojej, czy taka sama jak mojej, jeżeli posługujemy się jednym kodem, tym samym kodem. Jeżeli ten kod jest podobny, patrz, polski, czeski, to nie będzie oznaczał taki sam, tak? Chociaż słowa brzmią bardzo podobnie, nie? Albo nieraz są te same słowa, ale oznaczają zupełnie inne rzeczy. No i
0: Chociażby ze względu na akcent.
1: tak, ale no akurat czeski jest taki, że jest bardzo, bardzo zbliżony i do polskiego. Ale teraz zobacz. Na etapie przekazu, przesyłu komunikatu. Ten przesył idzie w środowisku jakimś i tam są tak zwane szumy komunikacyjne, czyli jakieś przeszkadzajki, które powodują zniekształcenie komunikatu lub zakłócenie tego komunikatu, prawda? I my sobie nie zdajemy sprawy, że tymi przeszkadzajkami są właśnie często inne środowiska, na przykład hałas, na przykład twojego języka użyje nasze emocje, które mamy w sobie, tak? Że to są wszystko ewentualne szumy komunikacyjne, bo jak jesteś zdenerwowany, inaczej zakomunikujesz, niż nie, jeżeli jesteś spokojny, a jeszcze inaczej, jeżeli jesteś rozmarzony, a jeszcze inaczej, jeżeli jesteś rozanielony, a jeszcze inaczej, jeżeli chcesz coś konkretnie zrobić, tak? Więc tych form komunikatu mamy bardzo wiele. Ty to nazywasz, przyjmujemy różne role. Ale ja bym to rozdzielił. Rola jest jedno, a forma komunikatu w danej roli to jest jeszcze coś innego zupełnie, tak?
0: Jeszcze jest jeden element, który zauważyłem właśnie w tych relacjach tej grupy, w którym byłem, że ktoś coś mówi, a druga osoba nie słyszy tego, co on mówi, tylko jest jak gdyby w swojej głowie usłyszał hasło koń i od razu sobie
1: Wszystko
0: myśli o koniu.
1: tak.
0: Ale on na temat konia to tylko była nawet dygresja jakaś, czy coś w tym rodzaju. I się znowu zaczyna problem, bo nie rozumiemy, nie rozumie, nie złapał całego kontekstu. Bo kontekst trzeba złapać cały, od początku do końca, bo jak tylko złapiesz fragment kontekstu, no to już jest
1: Ale
0: problem.
1: wiesz, to wynika, ja ostatnio miałem takie doświadczenie, akurat dotyczyło też rozmowy i wiem, że było troszkę słabe połączenie internetowe, więc ta rozmowa była trochę zakłócana. Kłopot w tym, że jeżeli ja mówię, to ja nie słyszę zakłóceń, nie? Zakłócenia są ewentualnie u ciebie, że mi przerywa. Ile razy w naszej
0: Dokładnie.
1: rozmowie ja mówię, Maciek, ja cię nie słyszę. A teraz? No teraz to usłyszałem. No i znowu, i dalej cię nie słyszę. No ale słyszałeś, a teraz? No to mi nic nie daje. Ja mogę usłyszeć albo nie usłyszeć, kiedy idzie ciągły komunikat. Wtedy to zrobię, a nie hasło, tak? Ale to i miałem taką rozmowę, w której no, doszło do w ogóle totalnego nieporozumienia. Wspominałem o trenerach i to trenerach, którzy funkcjonują w ubezpieczalni akurat. O grupie trenerów. No nieważny jest kontekst, chodzi o sam komunikat. No i po pewnym czasie rozmowy usłyszałem, bo ja mówiłem o trenerach BHP. Ja takie oczy, wiesz, ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, dla mnie jakaś abstrakcja. No mówiłeś o trenerach BHP. No nie. Nie mówiłem, tak? I teraz zobacz, dlaczego to przytaczam? Bo to są właśnie codzienne sytuacje, z którymi się znajdujemy. To jest

0: bardziej, że tak powiem, rozłożone. Natomiast gdybyśmy popatrzyli, to wszystko sprowadza się do tego procesu komunikacyjnego, do tego zrozumienia. Jeżeli słyszę, że druga strona nie odpowiada, czy to sprzężenie zwrotne nie następuje w naszym kontekście, tak, to już wiem, że komunikat został źle zinterpretowany. I wiesz co, z mojego punktu widzenia, jako nadawcy, ma to drugorzędne znaczenie, czy dotyczy to szumu komunikacyjnego, czy błędnej interpretacji. Efekt jest cały czas ten sam. Komunikat w pełni nie dotarł. I to, czego lata całe tego uczyłem się, to zawsze za komunikat odpowiada nadawca. Za zrozumienie komunikatu odpowiada nadawca. I przykładów tu mogę podać. Przez lata całe, jak wiesz, pracowałem w kancelarii, więc często te przede wszystkim pisma sobie chodziły i nieraz było tak, no mamy jakąś odpowiedź, nie mam, ale no ja wysłałam maila. No dobrze, ale czy ten mail doszedł? No nie wiem, ja wysłałam. Okej, jak wysyłasz pismo pocztą, to bierzesz ZPO, zwrotne potwierdzenie odbioru, tak? I wtedy przychodzi ci zwrotka, że zostało odebrane. Bo jak wyślesz bez ZPO, to nie wiesz, czy zostało odebrane, czy nie, i czekasz, dopóki ci list nie wróci, albo nie, albo wróci. A tak to masz potwierdzenie, że został odebrany. Ale zobacz, na mailach czy na SMS-ach my już często to zaniechamy, tak? No, niektóre telefony mają funkcję, że widać, że została wiadomość odczytana, prawda?
1: Tak.
0: Ale nie wszędzie. Na mailach też możesz mieć taką funkcję, ale nie musisz. No i teraz, jeżeli nadaję jakiś komunikat, czy nie w moim interesie jest upewnić się, że on dotarł? Tak, jakąś wiadomość, upewnić się, dostałeś, tak, okej, to teraz czytam, czekam na odpowiedź, czyli czekam na sprzężenie zwrotne. Tymczasem, jeżeli ten sam schemat wprowadzimy w naszą komunikację taką werbalną, to okazuje się, to są właśnie te sytuacje, w której coś mówimy i nie mamy odpowiedzi, się złościmy. No co, nie słyszysz, że do ciebie mówię? No nie usłyszał. No jego wina, bo nie usłyszał, bo przecież ja chciałem, żeby on usłyszał. To jego wina, że on nie usłyszał. Nie, okej. Nie wiedziałem, to powtórzę jeszcze raz. Tak? I teraz zobacz.
1: Ale wiesz co, to dam ci jeszcze jeden przykład. Pracowałem z młodym chłopakiem, który narozrabiał. No i rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy. I co chłopak robi? Bawi się jakąś tam zabawką. I widzę, że całą uwagę ma skupioną na zabawce, a nie na tym, co ja mówię. I ja w pewnym momencie, no widzę, czuję, słyszę, że on mnie nie słyszy. I poprosiłem go, żeby odłożył zabawkę. No na chwilę odłożył na bok. Ja mówię, schowaj do plecaka. Nie. On chce patrzeć na zabawkę. On w tym momencie to jest dodatkowy taki element, że ten, który przekazuje informację, musi się upewnić, czy dana osoba.
0: I teraz jak się upewnić? Zapytać. Kłopot w tym, że często odpowiedź nie jest prawdziwa.
1: Tak.
0: Czyli ja podam ci sprzed lat przykład, bawiłem się tym, uwielbiałem to. To zawsze budziło śmiech i złość na mnie. Ale no ja dużo czytałem, więc często będąc w domu, jeszcze moja małżonka mówi, no to czytaj na głos, ja będę słuchała. No to dobra, to czytam. Czytanie na głos wymaga większego wsadzenia uważności, energii, niż jeszcze wszystko chodzi, tak? Niż czytanie sobie po cichu. No to czytam. Ale widzę tak, jak ty mówisz, tym się zajmuję, chodzi. Słuchasz? Tak, ja słucham, czytaj. Aha, no to czytam. No i w pewnym momencie mówię, no i wzięła ta babcia z czerwonego kapturka, poszła sobie do lasu i złapała słonia. Temu słoniowi mówi, oddaj mi tą rybę, bo jak ci nie wezmę tej wędki, to wtedy spadniesz. Wiesz, i wszystko robię, i gadam, i słuchaj, żadnej reakcji, nie? I w pewnym momencie, dopiero po jakimś czasie, co tam jest tak napisane? Ja mówię, nie, no gadam bzdury, bo mówisz, że słuchasz, ale rozumiesz? I to jest taki świetny, wesoły sposób, gdzie możesz, przypomniało mi się, jak mówiłem o
1: Kupuję,
0: tym chłopaku.
1: Irek, kupuję to.
0: Absolutnie, słuchaj, no to trzeba mieć oczywiście troszeczkę kreacji, żeby zupełną
1: Tak.
0: abstrakcję mówić, nie? Jeżeli ci się dziecko bawi, to jeszcze nie jest sygnał dla mnie osobiście, że on nie słucha, ponieważ są osoby, tak jak ja, że koncentrację ma w ruchu, więc ja nie muszę na ciebie patrzeć, coś będę robił i tak dalej, ale dlatego, że chcę bardziej cię usłyszeć, tak? Bardziej cię usłyszeć. To może
1: Ale
0: stworzyć taką
1: upewnić
0: przestrzeń
1: się
0: słuchu.
1: trzeba, czy
0: Ale
1: upewnić.
0: upewnić się trzeba, tak? No i teraz pytanie, a ty słuchasz? No to co odpowie takie dziecko po latach szkoły? Kowalski, nie słuchasz. Słucham, proszę pani, to powtórz. No, tak? Ale słucham. Oczywiście, że tak. I zobacz, to są nawyki, które nabieramy w dzieciństwie. Tak? Dlaczego? Bo jak cię złapie na tym, że czegoś dobrze nie robisz, to dostaniesz naganę czy karę. A jak dobrze, no to nagrodę, tak? No i teraz wiesz, no ucieczka przed karą, no po prostu. No więc jak coś do ciebie mówi, nie wiem, małżonka, uchem wpuszczasz, ucham wypuszczasz, ty mnie w ogóle nie słuchasz. No słucham cię, słucham, tak? Jest nawet taki mem, bo ty mnie w ogóle nie słuchasz. A co, bo cię nie słuchałem teraz? Rozumiesz? I my po prostu siebie nie słuchamy. To dlatego, że na przykład komunikat, który do nas idzie, jest dla nas nieistotny. Tak.
1: Jest jednak różnica między słowem słucham, a słyszę.
0: Oczywiście, oczywiście to jest sztuczna różnica, ale ona jest bardzo istotna po to, żeby rozróżnić, tak? No bo słucham, słyszę, no to w zasadzie słowa są pokrewne i znaczą niemalże to samo. Natomiast faktycznie jest ta różnica, że niby głos dochodzi, ale nie rejestruje tego. Tak? Albo dochodzi, wpada, wypada i w ogóle się tym i rejestruje, to jestem uważny na to. I my tracimy umiejętność, niestety tracimy umiejętność tej uważności. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Nie, to brak uważności na coś to też jest mechanizm ochronny, mechanizm, który pozwala nam funkcjonować, tylko my nie umiemy nimi zarządzać, po prostu. Nauczyć się świadomie zarządzać mechanizmem, a połowę problemów mamy z głowy, tak? Czyli nie trzeba rozwiązywać kłopotów, wystarczy naprawdę dobrze się komunikować, poświęcić trochę czasu na wspólną komunikację i nagle okazuje się, że mówimy o tym samym. Tak? Ile razy byłeś świadkiem rozmów, że się ludzie spierają, spierają. No ale ja mówię to, no ale ja też to mówię. To my, a, no, no tak, to mówimy o tym samym. No, to tak, to, no, to tak, to tak, ale inaczej to nie, tak? Czyli zobacz, nie, znowu wracam do tego, nie mówimy o, nie spieramy się o wartości, o zjawiska, spieramy się najczęściej o formę, w jakiej to przedstawiamy, nie? No i teraz pytanie, czy to jest dobre, czy to jest źle? Jeżeli dwóch nauczycieli się będzie kłóciło o to, jak jest poprawna, bez pokazywania kontekstu i z czego to wynika, to nie są w stanie sprawić tych światów, bo nachodzi na to, jeszcze nakłada się na to takie zacięcie się w sobie, tak? Ja mam tylko rację, a ty mówisz na pewno głupoty. No to jest bardzo częste też, tak? Bardzo częste, jak to jeden z profesorów powiedział, nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony ponad swoją inteligencję. Problem z takimi ludźmi polega na tym, że mają całe mnóstwo certyfikatów i chowają się za tymi certyfikatami, tak? Że on już ma certyfikat, to on już na pewno wie i na pewno to robi. No jednak, jak życie pokazuje, to cały czas coś nowego odkrywamy, cały czas coś nowego zgłębiamy, cały czas przychodzi nowe olśnienie czy nowa wiedza. No więc zamykanie się na pewnym poziomie, takie zacietrzewienie jest szkodliwe dla nas samych, no ale później sprowadza się to do tego, że mamy konflikty, kłócimy się, a kto cierpi? Każda ze stron, tak? Tylko moja złość jest moją, dalej pozostaje moją złością. Ja się wkurzam na ciebie, ale to ja się wkurzam. Ty mnie denerwujesz, ale to ja mam to denerwowanie w sobie. To ja mam to rozedrganie, tak? Bo gdybym ja miał spokój, to ty se rób, co chcesz.
1: Szczególnie, że określenie zdenerwowałem się
0: To jeszcze jest poprawne.
1: poprawne, bo zdenerwowałem się wprawdzie na niego, tak?
0: Tak.
1: Ale samo słowo zdenerwowałem siebie, czyli to kogo zdenerwował, nie?
0: No właśnie. I popatrz, takie proste rzeczy, a nie mamy czasu nad tym, żeby się zastanowić, żeby zrobić. Pół biedy, my często o tym rozmawiamy i wiesz, jak sobie rozmawiasz z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam troszeczkę tej swojej energii życiowej, uwagi dają w ten rozwój, w tą świadomość, to większość tych ludzi doskonale zna te mechanizmy, ale zna je tu. A w żaden sposób nie potrafi tej wiedzy jakby przetransponować na własne odczuwanie, na własne, aha, to jest wtedy, to jest wtedy. Czyli nie ma rozpoznania tych mechanizmów, tak? No bo też tak nas nauczono. Nie nauczono nas się utożsamiać z tym, co mówimy, tylko mamy odpowiadać. Pada pytanie, masz odpowiedzieć. I jak dobrze odpowiedziałeś, to masz nagrodę. To po co się interesować tym? Po co wgłębiać, tak? 2 razy 2, 4. No tabliczka mnożenia, wszystko, koniec. No ale dlaczego 4? Czy masz ten obraz? Czy potrafisz to rozłożyć na czynniki pierwsze? Ja tu wspominałem, że jedną z moich takich do dzisiaj pamiętnych lekcji, jednej z wielu oczywiście, ale taką bardzo wyjątkową, był mój nauczyciel z matematyki, który, no właśnie, powiedział, że nie musimy znać na pamięć wzorów. Od tego są tablice matematyczno-fizyczne, co wówczas, przypominam lata 80., no to był fenomen, jeżeli nauczyciel mówi, że nie musisz znać wzorów. Rozumiesz, co to dla ucznia znaczyło, gdzie wszędzie, z każdej strony, bo wzory, na pamięć, a on mówi, nie. Ja cię nie będę pytał, nie musisz tego znać. Od tego są tablice matematyczno-fizyczne, żeby do nich sięgnąć, nie? Ale musisz umieć wyprowadzić, skąd on się wziął. No i zadanie z treścią na wartościach A, B, C, X, Y. Proszę bardzo do tablicy i rozwiązujemy zadanie. No tym uczniem byłem ja, który podszedł. Dla mnie to był szok po prostu jakiś taki. Ja na początku nie mogłem w ogóle złapać. Nie ma cyfr, to wiesz, nie ma nic. Ale jak później zaskoczyłem i sobie poszedłem swobodnie, aha, no to jest to, no to będzie to, no to on mówi, no to zapisz. I po prostu głowa się gubiła. I nagle okazało się, że powstał, to pamiętam, do dzisiaj powstał właśnie wyprowadzony wzór na równanie z dwoma niewiadomymi. Więc słuchajcie, to jest niezwykłe, jak my mamy ograniczoną zdolność osadzania doświadczenia, wiedzy, umiejętności czy informacji w świecie rzeczywistym, przyrównania. To działa tak, to działa tak. I wiedzą o tym wszyscy ci, kilka audycji temu rozmawialiśmy o tym nieświadomej niekompetencji, świadomej niekompetencji, świadomej kompetencji i nieświadomej kompetencji, tak? Czyli o krzyżu Eisenhowera. Oczywiście krzyż był stworzony do zarządzania sobą w czasie, natomiast został adoptowany jako element do innych rzeczy, między innymi kompetencji, a jest to nic innego jak kombinatoryka, tak? Którą doskonale się w emitypach posługujemy. No więc wracając do tych przykładów dotyczących zmiany kontekstu, no to zobacz, kiedy postawisz mleko nie tak w lodówce, to się natychmiast o tym dowiesz, prawda? Ale kiedy postawisz odpowiednio, to się nie dowiesz. No to teraz zobacz, gdzie jest niebezpieczeństwo. Jeżeli postawisz nieodpowiednio, a się nie dowiesz, to nie wiesz, że nieodpowiednio nie postawiłeś, czyli masz nieświadomą niekompetencję. Raz, drugi, trzeci i w końcu usłyszysz, kurde, bo ja ci muszę tyle czasu stawiać i jeszcze się nie nauczyłeś i już... A to takie oczy, ale dlaczego? I to działa w dwie strony. Kobiety do mężczyzn, mężczyźni do kobiet, mężczyźni do mężczyzn, rodzic, dziecko, dziecko, rodzic. Tak? Czyli tam, gdzie relacje. My po prostu nie zwracamy uwagi, ponieważ są osoby, które są bardzo wrażliwe na zwracanie uwagi i zwrócenie dla nich uwagi jest atakiem na nie od razu. Tak? Jest natychmiast po prostu od razu kontratak i to wiesz, bombą atomową. Nie? No to jeżeli dostaniesz chcesz łagodnie coś zrobić, a dostaniesz taką bombą atomową, to prawdopodobnie odpuścisz i już więcej nie będziesz chciał wchodzić. No bo po co? Tak? No bohaterów nam nie trzeba, no po prostu. Można się bawić w bohatera, ale nie ma potrzeby. No ale to powoduje krok za krokiem, że osoba, która wytacza bombę atomową, tłumaczy to, że została zaatakowana i się tylko broni albo stawia granice. Tylko nie ma świadomości, że stawiając takie w ten sposób granice, prędzej czy później to działa w dwie strony, żeby było jasne, tak? Że buduje się przepaść. Czyli te osoby być może tego nie robią już, ale nie robią tego ze zrozumienia, tylko nie robią tego z lęku, z wycofania się. I po jakimś czasie okazuje się, że dwie osoby, które zapragnęły ze sobą żyć, zaczynają żyć obok siebie, chodząc jak po polu minowym, wiedząc, że tu jest strefa demarkacyjna, a tu jest pole minowe i tu nie wolno wchodzić, więc zaczyna się ukrywanie, zaczyna się tworzenie, że tak powiem, różnych środowisk, a potem gdzieś coś bucha, bo coraz mniej jest nas w relacjach. Tak? Coraz mniej jest nas w relacji rodzic-dziecko, gdzie dziecko w pewnym momencie, kiedy dochodzi już do tej, nazwijmy to, początków samodzielności, przestaje mówić rodzicom, co czuje, co chce, co zrobi, bo wie, że jak powie coś albo jest niepewne, że rodzic może nakrzyczeć, no to będzie unikał tego bólu, bo ma doświadczenie, że jak zrobi coś źle, to dostanie pasem, albo dostanie po głowie, albo dostanie opieprz. Tak? No i dokładnie ten sam mechanizm towarzyszy nam dorosłego życia, tylko w dorosłym życiu pozwalamy sobie na to, że wiesz, w dzieciństwie jeszcze jest ta etyka i normy na rodziców, tam się nie krzyczy czy coś, chociaż różnie bywa w domach, tak, jak wiemy. Natomiast w życiu już takich wśród dorosłych, no już tego mechanizmu nie ma, bo nikt nie chce być tutaj popychadłem, krótko mówiąc. I dochodzimy w tym momencie do elementu, no jak się ma taką sztukę przed sobą, to trudno zachować kulturę. Prawda? Sławetny cytat z Leszka, który studiował kulturę i sztukę, nie? Tak. Kulturę i sztukę, tak, no bo jak się ma taką sztukę przed tobą, przed sobą, to trudno zachować kulturę. I słuchajcie, i tu dochodzimy do bardzo ważnego elementu, do tak zwanego szacunku, o czym też wszyscy mówią i każdy tego pragnie, wiesz, z szacunkiem, ale czy my potrafimy oddać szacunek? Czy grzeczność to jest szacunek? Czy potrafimy to rozróżnić? Czym jest tak naprawdę szeroko szeroko pojęty szacunek do drugiej osoby, do odmienności jego spojrzenia, do odmienności tego poglądu. I zobacz, my wpadamy w pułapkę bycia uprzejmym. Tak? Bo kojarzy się bycie uprzejmym, to jest osoba, która jest spolegliwa na przykład. No bo jest uprzejmy, bo się zgadza, bo nie podniesie, bo pogodzi się, bo schyli czoło pod sobą. No potencjalna ofiara, prawda? Więc się nie opłaca być uprzejmym. Zobacz, te konotacje pomiędzy znaczeniami i za znaczeniami kryjącymi się za słowami powodują taki miszmasz orientacyjny, że my nie mamy rozróżnień. I w konsekwencji jest tak, że my mylimy bardzo często szacunek właśnie ze spolegliwością. Mylimy swoje zdanie z bronieniem i stworzeniem barykady, tak?
1: Powiedziałeś słowo, nad którą na spotkaniu mieliśmy długą dyskusję. Spolegliwość. Mhm. Ja też nie wiedziałem, że ono ma dwa znaczenia.
0: No.
1: Pierwsze to jest właśnie to, co powiedziałeś, że ktoś jest taki jak gdyby no, ulegliwy. Mhm. Ale drugie określenie jest wręcz przeciwne. I oba te znaczenia są, mają znaczenie.
0: Przewrotność języka polskiego, nie?
1: Prawda?
0: I bardzo ważny jest kontekst, w którym to funkcjonuje. Tylko co ci po kontekście, jeżeli traktujesz słowo spolegliwy tylko jedno definicyjnie? Nie znasz innych, tak? I takich przykładów w języku polskim jest całe mnóstwo.
1: Jest, nie? Sporo.
0: Jest całe mnóstwo przekłamań. I dobra, no to tu się rozbijamy o definicję samych wyrazów, o same definicje, tak. Znaczenie samych definicji. A mówię tutaj o kontekście i o podejściu szacunku do drugiej osoby. Czyli inaczej mówiąc, my nie jesteśmy ciekawi drugiej osoby, nie dajemy szansy, żeby wytłumacz mi, a powiedz, co myślisz w ten sposób, a co chcesz zrobić? I zwróć uwagę, że jeżeli często się zdarza, przynajmniej takie mam doświadczenie swoje własne, prywatne, ale również z obserwacji, że w momencie nie wszyscy są też gotowi przyjąć tą formułę. Czyli na zasadzie, jeżeli pytasz, poczekaj, nie rozumiem, co rozumiesz przez to, zaczynają się irytować, że muszą coś tłumaczyć. I wydaje mi się, to jest tylko taka moja teza, że w momencie, kiedy prosisz o właśnie wytłumaczenie, to tak jakbyś dotykał elementu bardzo drażliwego, ja to znowu przyrównam do okresu szkolnego. Pani wzywa do tablicy, a ty już się boisz, czy dobrze odpowiesz, tak? Mhm. Więc lepiej nie dopowiedzieć i domyśl się, niż spróbować wytłumaczyć. Bo żeby wytłumaczyć siebie, to trzeba wiedzieć, o co nam naprawdę chodzi.
1: I wiesz co? Nawet nie chodzi o to, że człowiek coś źle powie pani nauczycielce.
0: Tylko nie
1: powie. Ten strach jest przed śmiechem klasy.
0: Oczywiście, że tak. No to jest cała kara, tak? Czyli jeżeli dostaniesz karę, no to klasa się śmieje, jesteś na forum, tak? No i to są wszystko programy, które gdzieś tam pochodzą. No i oczywiście, jeżeli ktoś myśli, no dobra, to nas tłumaczy, bo tak nas zostaliśmy zaprogramowani, no ja myślę, że wręcz przeciwnie, bo jeżeli masz świadomość, że zostałeś tak zaprogramowany i ci to przeszkadza, to coś z tym zrób. Czyli czytaj, stwórz alternatywne programy, które cię uwolnią od zniewolenia w tych jednych programach, tak? I zobacz, to nie ma nic wspólnego z buntem, wręcz przeciwnie. Ma to wspólnego z wysiłkiem, z rozwojem, z kształtowaniem siebie. No i takich...
1: Ja dam jeszcze jeden przykład z tej wycieczki, bo to jest niedoskonałe. Chyba 4 czy 5 osób, to przede wszystkim były kobiety, przyszły do mnie i z taką troską mówią do mnie: słuchaj, czemu jesteś taki smutny? Mm-hmm. A ja mówię, ja nie jestem smutny. Ja jestem wyciszony. Mm-hmm. No ale ty już, to nie jesteś tak jak kiedyś, taki, nie? No, zmieniłem się.
0: No.
1: I zmienił mi się kontekst mnie jako osoby, tak? Mm-hmm.
0: W ich pamięci.
1: Tam kilka lat temu, nie?
0: W ich pamięci, oczywiście, że tak. Tak. No i teraz pytanie, czy zmieniłeś się? No ja tu precyzyjnie mówiąc, nie zmieniłeś się. Zacząłeś inaczej wyrażać to, co masz w sobie, tak?
1: Dokładnie.
0: A w konsekwencji twoje postrzeganie, czy postrzeganie ciebie jest już troszeczkę inne. Kłopot w tym, że zobacz, jest tak zdumiewająco inne, że już czemu jesteś taki smutny? Bo człowiek zadowolony nie może mieć spokojnej miny, musi ha, ha, ha, ha robić, tak? Jeżeli nie robi ha, ha, ha, ha i nie podskakuje, no to jest za mało zadowolony. Prawda? Ale dokładnie to działa w drugą stronę. Czyli jeżeli się nie złościsz, nie wściekasz, nie wkurzasz, nie zrobisz czerwony, nie zaciśniesz pięści, to nikt nie zauważy, że jesteś zdenerwowany. No i wiesz, żyjemy w tej chwili w środowisku, że warto by było to też mieć na uwadze, że w momencie, kiedy tworzymy ten element takiego stoicyzmu w sobie, no to jest to, może to być też błędnie postrzegane przez otoczenie, tak? I warto tutaj właśnie wiedzieć o tym, czy mieć tego świadomość, bo dzięki temu jesteśmy w stanie wychodzić z jakichś takich trudnych, no nie trudnych, niespodziewanych sytuacji, tak? No właśnie, czemu jesteś taki smutny? A, ciekawe, że tak myślisz. A ja bym właśnie jest tak dobrze teraz. I wiesz, no to trudno z głowy od razu poza sytuacją robić. Natomiast takich powiedzonek, określeń, my musimy się po prostu tego uczyć. To nie jest tak, o, bo to przychodzi do głowy, bo cały czas testuję, cały czas patrzę, co sprawdza. Ile razy w tych testach dostałem po łapach i wyszło coś niezręcznie i ups, tak? No ale to też można, wiesz, zrobić, rozładowywać sytuację. Tylko popatrz, nikt nas tego nie uczy w dzieciństwie. Masz albo robić, albo nie robić. Masz albo być taki, albo taki, inaczej koniec, nie? A w zasadzie to masz być tylko taki, jak rodzice najpierw chcą, a później tacy, jak nauczyciele chcą, a później tak, jak system chce, a potem tak, jak sąsiedzi chcą, a potem cały czas tak, jak wszyscy. W konsekwencji
1: Potem jak, tak jak partner czy partnerka chcą.
0: tak, w konsekwencji moim zdaniem ważniejsze jest to, że ugruntowuje się w nas zupełnie inny model, czyli tak bardzo dbając o to, żeby być jak inni oczekują, my w ogóle zatracamy siebie, co jest tak naprawdę moje. I w momencie, słuchaj, jeżeli czegoś nie ćwiczę, to tego nie umiem, tak? I w momencie, kiedy życie cię zaskakuje, mówi Maciek, ale czy Mirek, ale co tak naprawdę ty chcesz? To nagle to pytanie szokuje, mózg wariuje, podświadomość mówi, ty kurde, nie wiem. I nie potrafimy tego wyrazić, bo nigdy nie daliśmy temu uwagi. Tak? Nigdy nie daliśmy temu uwagi, dokładnie. Bo dopiero jak damy temu uwagę, poćwiczymy z tym, to nagle zaczniesz sobie określać, co jest twoje, czego naprawdę chcesz, a gdzie tylko uległeś. I tu dochodzimy do tych celów, do działania, ale również wspólnych celów. No bo proszę pana, jeżeli idziesz na przyjemne spotkanie, powiedzmy w cudzysłowie randkę, i idziesz do kobiety, do domu, i ona przychodzi, mówi, o właśnie zrobiłam, kończę piec ciasto. I będziemy mieli do kawy. Lubisz truskawkowe ciasto? I zobacz, w tym kontekście pytanie, a co jeżeli nie lubisz? Co powiesz? Nie lubię, kiedy wiesz, że się piecze, kiedy wiesz, że przyszedłeś na randkę, kiedy wiesz, że ma być miło i fajnie, i kiedy... to co powiesz? Rozumiesz? Bum, pułapka.
1: To jest, pamiętam słowa mojego przyjaciela, który był już świętej pamięci, który był wegetarianinem, nie jadł w ogóle mięsa. No ale przyszedł gdzieś tam do w gości. A tam mięso. I ja pytam się, i co? I on mówi tak: lepiej zdrowie stracić, niż gospodarza obrazić.
0: Tak, i w tym jest troszeczkę, tylko zobacz, my w takich sytuacjach nie umiemy się znaleźć. Nikt nam nie pokazał wzorców, tak? To jest na zasadzie taki, słuchaj, napijesz się ze mną po kielichu? No i powiedz, nie piję, jeżeli to jest jakieś takie spotkanie towarzyskie, no to ten gospodarz jest w niezręcznej sytuacji wtedy, ta druga osoba, tak? Może nazwijmy to gospodarz. No bo chciał cię ugościć, chciał się napić, a ty mówisz, nie piję, czyli koniec picia. Tak? No i jeżeli przyjrzysz się tej sytuacji, to jest to sytuacja, która tworzy już, nie tworzy już fajnej płaszczyzny, ale tworzy już podział, już tworzy niezręczność, już tworzy zakłopotanie. O, w ten sposób. No i teraz ten gospodarz co może zrobić? A teraz posłuchaj tego, napijesz się ze mną, wiesz co, generalnie nie piję, ale chętnie umoczę sobie usta, tyle z tobą wypiję. I zobacz, już to jest akceptowalne. Czy mi coś się stanie, jeżeli ja te wargi zanurzę w alkoholu? No oczywiście, jak ktoś powie, ktoś był alkoholikiem, no to wiesz, no to nie wolno ci do ust wziąć, bo się znowu odpali i tak dalej, tak? Ale to są już znowu jakieś ekstremalne sytuacje. Ale właśnie w tych drobiazgach nie potrafimy. O, chętnie zrobię to, wiesz co, nie jestem głodny, ale potowarzyszę ci. Po prostu, zobacz, jak to pięknie brzmi. Ja ci potowarzyszę, to włożę sobie kawałek tutaj tego i będę z tobą i ci potowarzyszę. Bo przecież ten gospodarz, gospodyni czy ktokolwiek chce cię ugościć. To, co przewieźć się moim samochodem, to ja się cieszę tym samochodem i chcę, żebyś ty się pocieszył ze mną. A ty powiesz, nie, ja nie jeżdżę. Maciek jakiś kupi, nie? Jakiś dziwny. Takim fajnym samochodem nie chce jeździć. Ten samochód jest fajny dla mnie, ale wcale nie musi być dla ciebie. I to jest, i teraz zobacz, tu wchodzimy, jeżeli popatrzymy w siebie, to zobacz, gdzie są nasze pułapki. Maciek, chcesz przewieźć się moim samochodem nowym? Nie, ja nie lubię jeździć samochodem, bo wymiotuję. A. Aha, i teraz jak ja na to zareaguję? Bo to jest moje, tak? Ja się chciałem cieszyć. Odmawiasz mi cieszenia się moją radością. No i co? No to dobra, no to i teraz cała sztuka polega na tym właśnie w pracy nad sobą, żeby uczyć się w tych takich dwóch sytuacjach, kiedy to dotyczy mnie, ja jestem postawiony w sytuacji, żeby nie brać tego, to jest, ładnie się nazywa, nie bierz tego do siebie, nie? To tylko biznes, nie bierz tego do siebie. No za późno, to już poszło, więc mamy tutaj emocje, czyli wyobrażenie o sytuacji, wyobrażenie o decyzji i głowa zaczyna wariować. Ale zanim rozsądek się włączy, jeżeli w ogóle, no to włączą się te elementy odczuciowe, tak? Czyli to, co nazywasz emocją, czy wszyscy nazywają emocją. No i tu jest cała praca nad sobą, żeby właśnie to wychwytywać, na początek wychwytywać, być tego świadomym, co to robi u mnie. Bo jeżeli jesteśmy tego świadomi, to możemy wtedy się zastanowić w ogóle, czy coś z tym można zrobić, znaczy zawsze można, tylko co z tym mogę zrobić, czy dam sobie radę z tym sam, czy potrzebuję jakiejś pomocy. Co znaczy pomoc? Wskazówki. Kłopot w tym, że my często po pomoc idziemy. To, co powiedziałem, takie moje doświadczenie, a ty to potwierdzasz i myślę, że większość jak się zastanowi, kiedy idziemy do kogoś po pomoc, to zazwyczaj jest to, cokolwiek prosimy, cokolwiek chcemy, to pod spodem jest jedno jakby fundamentalne zdanie. Powiedz mi, co ja mam zrobić, żeby świat zrobił to, co ja chcę. Tak? Czyli ja chcę coś zrobić, powiedz mi, jak ja mam to zrobić, żeby mi to wyszło. Czyli tak, jak ja to chcę. I to jest, wiesz, z jednej strony nie ma w tym nic złego, bo o to właśnie chodzi, żeby się rozwijać, ale z drugiej strony tu jest ten element, czy naprawdę ten sam schemat pasuje wszędzie? Czyli co ja mam, jak ja mam rozmawiać z tą swoją kobietą, żeby ona w końcu była dla mnie miła? Czyli co ja mam zrobić, żeby ona robiła to, co ja chcę? Bo co znaczy, że będzie dla mnie miła? Będzie robiła tak, jak ja chcę, jak mi jest przyjemnie, bo jak będzie robiła inaczej, i tu wracamy do audycji sprzed wielu, wielu tygodni. Na przykład troska czy kontrola.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Prawda? Troska czy kontrola. I teraz jeżeli my sobie tego nie wyjaśnimy, nie zrozumiemy, nasz mózg nie osadzi tego, a to oznacza troskę, a nie kontrolę. No to jak się troszczysz, to zamiast że tak powiem, dołować to wspieramy to. I wtedy ta druga strona nagle czuje tak. się zupełna, tak?
1: Jest to bardzo niewielka różnica, ale tak, jest.
0: I to można zrobić bardzo wdzięcznie, na zasadzie, wiesz, a wziąłeś sobie koszulę, nie bierz tej koszuli, tylko to, oj tak, kochanie, tak, i słuchaj, a jeszcze ten zegareczek, czy ten mogę ubrać? A koszulkę zapiąć do ostatniego guzika, czy tylko tak? No i to się rozładowuje wtedy, tak? Tak. Oczywiście wtedy, kiedy jest to wyjście z neutralnego, bo kiedy jest już poziom, nazwijmy ten niskowibracyjny, to tego typu hasła będą rozdrażniały. Dlaczego? Znowu mówimy tu o częstotliwościach. Pamiętajcie, jeżeli coś funkcjonuje na częstotliwości 15 Hz i nagle zacznie brzęczeć częstotliwość 7 Hz, to ta 7 Hz dla 15 jest intruzem, jest przeszkodą, jest dysonansem. Prawda? Więc jeżeli wszyscy są rozdrażnieni, a ty wchodzisz z takim spokojem, ale nie pilnując tego spokoju, jesteś dysonansem. Naturalną rzeczą będzie, że wszyscy będą chcieli wciągnąć w ten chaos, bo wtedy mają poczucie, że rezonujemy, że funkcjonujemy. I tu jest bardzo ważne zadanie właśnie, żeby nauczyć się zachowywać ten spokój, ale nie odcięcie, bo to są dwie różne rzeczy. Czyli wracamy do tego, uważność, tak? Uważność. Co znaczy widzę cię, co znaczy słyszę cię, co znaczy, że cię rozumiem albo że cię nie rozumiem. Po prostu. Także tak, moi kochani, wydaje mi się, wygląda nasza komunikacja. Niestety można by było to podsumować jednym hasłem. Zaniedbujemy ją, zupełnie nie będąc świadomym, że w szczegółach diabeł siedzi. A tych szczegółów na prostej rzeczy nie uczy nas nikt. Uczy nas zupełnie czegoś innego.
1: Życie nas to uczy.
0: Tak, uczy nas zupełnie czegoś innego, mało tego, do tego nakładają się, jak już mamy bardzo dużą niewygodę, to do tego nakładają się bardzo mądre słowa pod tytułem: musisz zadbać o siebie, musisz zadbać o swoje granice, musisz zadbać o to, o to, o to, o to. W konsekwencji żyjemy w niewygodzie i w strachu cały czas dbania o siebie i paradoksalnie ugruntowujemy stare wzorce zamiast budować nowe. Tak? I to jest, wydaje mi się, takie jest moje doświadczenie, jedna z kluczowych kwestii, jeżeli chodzi o budowanie relacji. No właśnie, komunikacja, czyli jak wygląda nasza komunikacja. Czy mówiąc o tym samym, na pewno mówimy o tym samym? Czy cały czas mówimy o kawie? Tak?
1: Tak,
0: Czy cały czas mówimy o kawie? Przypominam, mocna kawa nie jest taka zła. Maćku, myślę, że ten temat na ten moment wyczerpaliśmy. Pewnie będziemy do niego wracać w kolejnych audycjach. A tymczasem, kochani, ja Wam życzę bardzo przyjemnego, długiego weekendu, bo to jeszcze przed nami trochę wolnego. Więc zaproponuję, przyglądajcie się, jak macie okazję, właśnie jak wygląda, jeżeli ktoś rozmawia, bo to najłatwiej dostrzec, jeżeli ktoś między sobą rozmawia, wejdźcie trochę w rolę obserwatora formy, w jakiej ludzie rozmawiają. Zobaczycie, ile tam się dzieje magii niezwykłej, której.

0: okej.
1: Okay. Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

zezwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zezwalania na błędy tego systemu.

Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

0: Witches.
1: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: przegap swojego ulubionego utworu.
1: Yeah. Yo, Pierre, you wanna come on in?
2: Full house.
1: No bell.